Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Atak w klasztorze i żałoba w Jarosławiu. Dostęp do lekarzy ma być łatwiejszy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Dziś sportowe emocje, najpierw siatkarze, potem piłkarze. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Do końca tygodnia w Jarosławiu na Podkarpaciu potrwa żałoba, przekazał burmistrz. Wojewoda podkarpacka dodaje, że do miasta skierowane zostaną dodatkowe siły i środki, by zapewnić bezpieczeństwo. A to wszystko po ataku nożownika w klasztorze benedyktynek, w wyniku którego jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne.
3: W przypadku czterech osób, które przebywają w szpitalu, jedna osoba, stan jest ciężki, natomiast w przypadku trzech pozostałych osób stan jest niezagrażający życiu.
2: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Sprawca, który zaatakował nożem, to 31-letni Ukrainiec. Na razie nie wiadomo, co nim kierowało. Gotowa jest nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Będzie ją dziś rozsyłać MSWiA. Instrukcja reagowania będzie dostępna w internecie. Szymon Kępka.
4: To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, w piwnicy albo w garażu. Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
5: Dajemy mieszkańcom. To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
4: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej, tak jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić do na przykład spółdzielni mieszkaniowych.
5: Będzie umieszczona na naszych stronach internetowych, ale będzie także przekazana za pośrednictwem wojewodów do wszystkich samorządów.
2: W ciągu 3 tygodni instrukcja ma trafić także do M-Obywatela. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia, które uruchomiło powiatowe centra zdrowia w miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. Uczniowie, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymają kaski ochronne. To ogólnopolska akcja. Do szkół w całym kraju trafi 65 tysięcy kasków kupionych z funduszy Unii Europejskiej. W Strzeszynie na Pomorzu kaski przekazała uczniom minister edukacji Barbara Nowacka. No, przypomnijmy, że dla młodzieży kask od niedawna jest obowiązkowy. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś pierwszy jesienny mecz. Zaczyna się bowiem Liga Narodów. Biało-czerwoni podejmą na Stadionie Narodowym w Warszawie Bośnię i Hercegowinę. Czy to silny przeciwnik? Odpowiada nasz wahadłowy Przemysław Frankowski.
6: Na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna. Potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
2: Mecz o 20:45, a wcześniej o 17:00 nasi siatkarze powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. Rywalem Słowenia w drugim półfinale Francja gra z Finlandią, która sensacyjnie wyeliminowała Włochów. Polacy uchodzą za faworytów. Nic dziwnego. Biało-czerwoni bronią tytułu Mistrzów Europy.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy.
7: Gość Radia 7.
8: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik w audycji Gość Radia 7. Dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychować się w swoich biologicznych rodzinach, potrzebują bezpiecznego domu i ludzi, którzy otaczają je opieką. Taką rolę pełnią rodziny zastępcze. O tym, kto może zostać rodziną zastępczą, jak wygląda cała procedura i z jakimi wyzwaniami wiąże się taka decyzja, porozmawiam z Anną Ogrodniczak, radną powiatu sierpeckiego, oraz Renatą Kalinowską, która tworzy taką rodzinę zastępczą. Dzień dobry Panią.
9: Dzień dobry Państwu.
10: Dzień dobry Państwu.
8: Pani Aniu, do Pani mam pierwsze pytanie. Co to w ogóle znaczy rodzina zastępcza?
10: Rodzina zastępcza to czasowa forma opieki nad dzieckiem, które z różnych powodów nie może przebywać w rodzinie biologicznej. Rodziną zastępczą może zostać na przykład małżeństwo bądź osoba samotna, jeśli dają rękojmię należytego sprawowania opieki, posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe, finansowe. Co ważne, takie osoby nie powinny być karane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Chciałabym również dodać, że do sprawowania opieki nad dzieckiem powinniśmy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
8: Czym różni się rodzina zastępcza od adopcji?
10: Rodzina zastępcza to jest czasowa forma opieki nad dzieckiem, czyli dziecko często też posiada rodziców i to rodzice często decydują o ważnych dla dziecka w życiu wydarzeniach, na przykład czy można wyrobić paszport. Tak jak powiedziałam, forma zastępcza, jeśli rodzina już posiada te warunki, bądź różne sprawy życiowe się wyprostują w rodzinie, dziecko może wrócić do rodziny. Adopcja, forma adopcji to już jest taka forma, że opiekunami prawnymi dziecka stają się rodzice adopcyjni i przejmują całkowitą opiekę nad dzieckiem.
8: I gdyby teraz po naszej audycji pojawiły się osoby, które chcą, które zadeklarują się, chcemy być rodzinami zastępczymi, chcemy być rodzicami zastępczymi, co oni muszą zrobić, jakie procedury przejść?
10: Jeśli chodzi o to, jak zostać rodziną zastępczą, trzeba najpierw się zgłosić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny, właściwego do swojego miejsca zamieszkania, bądź Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pierwszą rzeczą, jaką Państwo otrzymacie taką informację, to będzie wywiad środowiskowy, pracownik socjalny przeprowadzi z Państwem rozmowę, odwiedzi Was też w domu, zobaczy, jakie Państwo posiadacie warunki bytowe. Również będą potrzebne badania psychologiczne mające na celu ocenę motywacji oraz predyspozycji do pełnienia funkcji opiekuńczych. Tak samo w międzyczasie będzie potrzebne zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia, które będzie też ważne, tak samo jak idziemy do pracy i tutaj też jest potrzebne zaświadczenie takie lekarskie, że możemy opiekować się dzieckiem. Oczywiście trzeba złożyć stosowne dokumenty, ale rodziny zastępcze powinny wziąć udział w szkoleniu. To szkolenie jest około 3-miesięczne. W szkoleniu można również odwiedzać rodziny zastępcze, zobaczyć, jak to wygląda, przekonać się, jak funkcjonują takie rodziny, jak czują się dzieci, porozmawiać i z rodzinami, i z dziećmi. Oczywiście po złożeniu odpowiednich dokumentów, jeśli już Państwo zdecydują się na to, żeby zostać tą rodziną zastępczą, dzieci w rodzinach zastępczych umieszcza sąd rodzinny.
8: Zajrzymy do środka takiej rodziny. Pani takie procedury przeszła? Jak to wyglądało?
0: Tak. My zostaliśmy rodziną zastępczą, niezawodową, niespokrewnioną, specjalnie tak naprawdę dla Natalki, którą mamy w domu. Pełnimy też opiekę prawną, mimo wszystko, bo często rodziny zastępcze nie są opiekunami prawnymi, ale my złożyliśmy wcześniej do sądu właśnie o bycie opiekunem prawnym. Złożyliśmy chęć bycia rodziną właśnie zastępczą dla Natalki, czyli odbyliśmy to szkolenie. A w ogóle najpierw jeszcze przeszliśmy rozmowę z psychologiem i psycholog jakby na początku decyduje o tym, czy my się do tego nadajemy, czy nie.
8: Pamięta Pani te chwile, kiedy pojawiła się myśl, żeby zostać taką rodziną zastępczą?
0: Tak, od zawsze nam towarzyszyła taka myśl, że jak wychowamy nasze dzieciaki, będą już dorosłe, usamodzielnią się, to zawsze ten temat jakoś tam chodził nam po głowie. No ale to nie było takie na 100%, ale kiedy poznaliśmy Natalkę, a poznaliśmy ją w wyjątkowy sposób, bo przywiozła ją do nas nasza koleżanka do domu, która pracowała w takim ośrodku i wzięła ją na przepustkę, bo dziecka nigdy nikt nie brał na tą przepustkę. No i była maleńka, kruszynka, taka urocza, uśmiechnięta i nóżki ona miała, pamiętam, miała całe nóżki zagipsowane, bo ona się urodziła z wieloma chorobami, przepukliną oponowo-rdzeniową, ma padaczkę i wiele i tam innych schorzeń.
8: No, ale wiemy, że Natalce wtedy można pomóc, tak?
0: Tak, możemy, można pomóc, jeśli no, są w ogóle ludzie dobrego serca, którzy pomagają i wspierają nas.
8: Mhm. Jest jakaś zbiórka prowadzona na rehabilitację?
0: Jest prowadzona zbiórka, tak, na rehabilitację, na pomagam.pl lub po prostu ma konto Natalka, subkonto w Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą.
8: Mhm. Decyzja była trudna, żeby Natalkę...
0: To znaczy tak, my ją poznaliśmy w listopadzie, a w lutym już była pełnoprawnie u nas w domu. Mhm. To był jak strzał amora. My ją poznaliśmy i się po prostu w niej zakochaliśmy. I 2 tygodnie, pamiętam, z mężem, on pojechał do pracy, bo jest kierowcą ciężarówki, więc 2 tygodnie go w domu nie było. On sam bił się z myślami. Ja też o niczym innym nie myślałam, tylko o Natalce. Kiedy wrócił do domu, spojrzeliśmy się na siebie i stwierdziliśmy, że to jest dziecko, któremu chcemy dać dom. Mhm. Opiekę.
8: A jak ona?
0: Miłość. No, ona w ogóle tego pierwszego dnia, jak do nas przyjechała, jeszcze wspomnę, mąż ją wziął na ręce, pokazał jej dom. Ona później spojrzała mu w oczy i powiedziała: tata? No i to już było pozamiatane. Mm-hmm. To było, no, nie zapomnę, nie zapomina się takich chwil. Mm-hmm. a w ogóle jest Natalka cudownym dzieckiem, tak? I ta bycie rodziną zastępczą, to może w pewnym sensie są i trudności, tak? Bo to nie jest proste, tak? W sensie wychowanie w ogóle dziecka, nawet i biologicznego, to nie jest proste. Zresztą w ogóle życie nie jest proste, tak? Mhm. Nie mówię, że będzie...
8: Ile lat ma Natalka?
0: Natalka ma 10, skończy 11 we wrześniu i jest dzielną dziewczynką. I mimo wszystkich problemów, jakie wiążą się z jej chorobami, to ona sobie świetnie radzi w szkole. Codziennie ćwiczy, uczy się nawet od niedawna gry na pianinie, rozwija swoje pasje i zainteresowania. Jest pogodnym dzieckiem, ona jest z każdego dnia uśmiechnięta. Ona wnosi tyle radości do naszego domu, tyle miłości, że nauczyła nas w ogóle cierpliwości, nauczyła nas cieszyć się z małych rzeczy i udowodniła nam, że rodzina to nie są tylko więzy krwi. Mhm. To jest po prostu bycie razem. To jest dom. Ważne jest, żeby tym dzieciom powiedzieć, że się ich kocha, że mają to swoje miejsce na ziemi. Do dziecka, żeby powiedzieć czasami, że jesteś ważny. Bo im po prostu chyba tego najbardziej brakuje.
8: Chyba ta miłość jest lekarstwem na wszystko.
0: Tak.
8: I z jednej, i z drugiej strony.
0: Tak, tak. Rodzina zastępcza uczy się jakby miłości tak inaczej. Bo ona się nie rodzi, nie przychodzi z dniem narodzenia dziecka, tylko w momencie, kiedy przyjdzie to dziecko do domu i wzrasta każdego dnia, tak?
8: Mhm.
0: No jest troszeczkę inaczej, ale to nie znaczy, że ta miłość jest mniejsza. I ona jest też bardzo silna i prawdziwa.
8: Bo Natalka ile miała lat, jak przyszła?
0: Półtora roczku.
8: Mhm. No to już sporo jesteście ze sobą.
0: Tak.
8: Wrosła w dom?
0: Tak, jest naszym skarbem.
8: A jak dzieci wasze?
0: Nasze dzieciaki, pamiętam, jak podjęliśmy decyzję, najpierw sami, że damy radę, później była rozmowa z dzieciakami, no i oni byli, hurra, Natalka będzie z nami. Więc przyjęli ją też bardzo gorąco i kochają ją. Zresztą oni są, to moje dzieciaki, te biologiczne są już dorosłe, już wyprowadzili się i to była właśnie jeszcze dla niej tragedia. Bo dla Natalki to jest najważniejszy dom. Pamiętam, jak zdmuchuje zawsze świeczki, to po cichu kiedyś mówiła, że jakie marzenie. Ja mówię, nie, ale mama, ci powiem, dla mnie to najważniejsze jest, żebyśmy byli razem. Czyli dla dzieci jest ważna tych opuszczonych, tych pozbawionych tego rodzicielstwa od początku, od narodzenia, no to jest ważne takie, żeby być razem. I ona bardzo przeżywała te odejście wyprowadzki tych dzieciaków na studia, później do pracy, do swoich domów.
8: Co pani poradziłaby rodzinom, które myślą na ten temat, czy przyjąć dziecko, czy co pani poradziła takiemu?
0: Znaczy tak, zostając rodziną zastępczą, może nie zmienimy całego świata, ale zmienimy świat jednego dziecka chociażby. Wystarczy jeden dom, jedno serce, jedno dziecko, jedno serce otwarte na drugiego człowieka. I ja wiem, że rodzina zastępcza, to są, ludzie się boją, mają obawy, no bo są różni ludzie, są różne sytuacje, ale czasami warto porozmawiać, kogoś się o coś zapytać. To nie jest straszne, bo każdy ma problemy i obawy w podejmowaniu nawet takich codziennych decyzji, każdy człowiek, tak? Więc tutaj myślę, że po prostu trzeba spróbować. A ja wiem, że dziecko to nie jest towar ze sklepu. Jeżeli się już podejmie taką decyzję, to już trzeba
8: oczywiście
0: trwać w tym.
8: Oj, pani Renato, ja mam oczy pełne łez.
0: Ja do dzisiaj się wzruszam. Jak opowiadam.
8: Dobrych łez.
0: Napisałam sobie tu na kartce dużo mądrzejsze może słowa.
8: Nie,
0: ale
8: to, co pani
0: tak
8: powiedziała, myślę, że jest najważniejsze.
0: Tak,
8: pani Aniu, jeszcze kilka statystyk. Jak to wygląda w powiecie sierpeckim? Dużo osób przyjmuje dzieci. Jak to wygląda?
9: Oczywiście, w powiecie sierpeckim, ja może powiem stan na koniec 2025 roku, bo w ciągu roku oczywiście statystyki te rotują. Jest 50 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 60 dzieci. Dzieci spokrewnionych z rodzinami jest 41, 16 dzieci jest niespokrewnionych z rodzinami i trójka dzieci jest umieszczona w rodzinie zawodowej. Należy też powiedzieć, że w zeszłym roku została podpisana umowa o pracę z rodziną zastępczą zawodową. I tutaj chciałam też nadmienić, typy rodzin zastępczych są spokrewnione, niespokrewnione. Spokrewnione nawet w skali kraju również stanowią największy procent. Spokrewnione rodziny tworzą wstępni, czyli babcia, dziadek, rodzeństwo. Ale ja też chciałam tutaj powiedzieć też o rodzinach zastępczych zawodowych. Jest to po prostu wykonywana praca, odprowadzane składki, rodziny zastępcze. W ogóle jest teraz, myślę, że kładziony taki nacisk na te rodziny zastępcze zawodowe, dlatego że mogą tworzyć pogotowia rodzinne, takie rodziny i rodzinne domy dziecka, co jest bardzo ważne. W chwili obecnej w powiecie sierpeckim są ustawowe stawki. Oczywiście Rada Powiatu te stawki uchwaliła wyższe, a mianowicie jeśli na przykład rodzina zastępcza zawodowa zajmuje się do dwójki dzieci, jest to wynagrodzenie w kwocie 8 000 zł. Powyżej trójki dzieci jest to wynagrodzenie 9 000 zł, a jeśli na przykład byłoby to pogotowie rodzinne, to już jest kwota 10 000 zł, także my jako samorząd też zachęcamy do tworzenia rodzin zastępczych zawodowych.
8: Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa chciałby dowiedzieć się więcej o tej formie opieki, warto skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Być może właśnie dzięki takiej decyzji czyjeś życie zmieniłoby się na lepsze, tak jak życie Natalki.
9: Oczywiście.
8: Tak. Rozmawiały ze mną pani Anna Ogrodniczak, radna powiatu sierpeckiego. Dziękuję pani za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo.
8: I Renata Kalinowska, która pełni rolę rodziny zastępczej, mamy zastępczej.
0: Dziękuję bardzo.
8: Adam Ejnik, do usłyszenia.
1: Te programy powtarzamy.

0: Zbliża się w 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 25 dzień września. W 1831 roku twierdza Modlin została okrążona przez wojska rosyjskie. Skapitulowała jako przedostatni punkt oporu powstania listopadowego. W 1905 roku cerkiew Świętej Trójcy w Pułtusku została poświęcona. Rozebrano ją po 20 latach w ramach akcji rewindykacyjnej. Materiał został wykorzystany do budowy rzeźni miejskiej. W 1918 roku w Sławogórze Starej w gminie Szydłowo w powiecie mławskim Czesław Arabucki jako jedyny ocalał z masowej zbrodni dokonanej przez Niemców na ludności Mławy i więźniach w żwirowni Kalkówka. Otrzymał 2 niecelne strzały w jedno z ramion i w okolice obojczyka. Całą noc spędził pod ciałami zabitych. Nad ranem podjął próbę dostania się do domu. Został znaleziony w śniegu przez żołnierzy sowieckich, którzy udzielili mu pomocy. W 1939 roku oddział urodzonego w Ciechanowie Wiesława Antoniego Lasockiego przekroczył granicę z Litwą i został internowany. Przebywał w obozach w Rakiszkach, Wiłkowyszkach, a następnie po przyłączeniu Litwy do Związku Radzieckiego w Kozielsku i Juchnowie. Następnie trafił do obozu na półwyspie Kola. W wyniku umowy między rządem Polski i Związku Radzieckiego opuścił go i popłynął do Archangielska. W 1939 roku podpułkownik Marian Markiewicz został dowódcą 13. Pułku Piechoty w Pułtusku. W 1977 roku w Stuttgarcie zakończyły się Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów, podczas których brązowy medal zdobył zawodnik Mazowi Ciechanów Paweł Rabczewski.
3: Życzę sobie i Polakom, żeby ciężarowcy pokazali jeszcze, że można zdobyć, a jest takich dwóch.
2: W 1994 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Elżbieta Urbańczyk-Bauman razem z Barbarą Heitzel zdobyły brązowy medal Mistrzostw Świata w Meksyku w rywalizacji K2 na 200 metrów. W 2018 roku radni miejscy na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej nadali profesorowi Ryszardowi Juszkiewiczowi honorowe obywatelstwo miasta Mława.
4: Proponuję czytać i rozmawiać z tymi, którzy jeszcze żyją.
2: Urodzili się w 1890 roku Eugeniusz Kordzik, pułkownik dyplomowany saperów Wojska Polskiego, dowódca 1. Pułku Saperów w Modlinie. W 1964 roku Paweł Zalewski zasiadał w zarządzie województwa mazowieckiego, poseł na Sejm, deputowany do Parlamentu Europejskiego.
5: To wydarzenie pokazuje, jak ważne jest oddzielenie tronu od ołtarza, kościoła od państwa.
2: W 1982 roku Szymon Sawala, piłkarz grający na pozycji pomocnika, m.in. w Drwęcy Nowym Mieście Lubawskim, w barwach której rozegrał 26 meczów i zdobył 2 gole.
6: Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, bo ostatnio 5 spotkań graliśmy całkiem nieźle, a gdzieś tam te punkty rozdawaliśmy. W końcu mecz ułożył się pod nasze dyktando.
2: Zmarli w 1802 roku Kazimierz Krasiński, starosta Niegrodowy Nowomiejski, starosta Przasnyski. W 1964 roku Anna Strzelińska, zakonnica Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego e Paulo, przełożona domów zakonnych w Przasnyszu, razem z 2 innymi siostrami, rozpoczęła pracę w szpitalu Świętego Stanisława Kostki w Przasnyszu przy ulicy Świerczewo. W 1917 roku obok szpitala założyła przytułek dla starców, przeniesiony w 1924 roku do nowego murowanego domu. Następnie zainicjowała rozbudowę przytułku. W nowych pomieszczeniach znalazły miejsce internat dla chłopców, internat dla dziewcząt uczących się, szwalnia i przedszkole. Zmarła w Przasnyszu po krótkiej chorobie. Jej pogrzeb był wielką manifestacją ludności Przasnysza. Uczestniczyli w nim nawet przedstawiciele ówczesnych władz. Siostra Anna została pochowana w grobie sióstr Szarytek na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. W 1974 roku Zdzisław Askanas, kardiolog, profesor nauk medycznych, podczas kampanii wrześniowej uczestniczył jako oficer w obronie twierdzy Modlin, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Atak nożownika w Jarosławiu. Za chwilę co wiemy o napastniku. Potem śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków na Mazowszu i Kraków, który odlicza godziny do wyborów prezydenta. Marcin Krzemiński. Prokuratura być może przesłucha i podejmie dziś decyzję w sprawie 31-letniego obywatela Ukrainy, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne. Z nami Marcin Starzec. Powiedz, co na ten moment wiadomo o napastniku?
3: Wiadomo, że mężczyzna wczoraj w nocy wjechał do Polski z Niemiec, a później podczas próby przekroczenia granicy z Ukrainą w Korczowej został z niej zawrócony przez Straż Graniczną. W ten sposób znalazł się o poranku w Jarosławiu. Wczoraj śledczy nie przesłuchali 31-latka, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. To ma wydarzyć się w ciągu 48 godzin od zatrzymania.
4: Nie został doprowadzony do prokuratury. Żadne czynności procesowe z jego udziałem na obecnym etapie nie były wykonywane.
3: W ataku rannych, w tym jeden śmiertelnie, zostało 3 księży i 2 osoby świeckie. Jeszcze wczoraj do opactwa ze szpitala powrócił jeden z duchownych. W związku z atakiem burmistrz Jarosławia ogłosił żałobę do końca tygodnia.
2: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Taki komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafił nieco ponad godzinę temu na telefony osób przebywających w części województw lubelskiego i podkarpackiego. Tym samym wysłany kilka godzin wcześniej alert został odwołany. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie pożaru polskiej stacji bazowej systemu Starlink na Mazowszu. Wśród możliwych przyczyn wskazywane jest zwarcie w instalacji elektrycznej albo podpalenie. Najbardziej prawdopodobna jest ta druga, która zakłada akt sabotażu.
5: Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
2: Mówi Aneta Guś, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Radomiu. Sprawą zajmują się też służby. W wyniku pożaru nikt nie został ranny. Nieznane są dokładne straty finansowe, tak jak kiedy stacja wróci do normalnego działania. Turyści w Rzymie jeszcze dziś nie będą mogli wejść do Koloseum. Powód jest przykry. We wtorek w czasie montażu oświetlenia zginął 22-letni robotnik. Spadł z 10 metrów. Kończy się kampania wyborcza w Krakowie. W niedzielę wybory nowego prezydenta miasta. Na odsiecz kandydatom ruszyły więc partyjne centrale. Włodzimierz Czarzasty i Magdalena Biejat wsparli Darię Gosek-Popiołek, a Donald Tusk Monikę Piątkowską.
6: Myślę, że Kraków potrzebuje takiej osoby, która będzie odpowiedzialna. Która nie powie, że jutro wszystko się wybuduje. Że jutro wszystko będzie lepiej. Bo nie będzie.
7: Ważne jest dla mnie, jako polskiego premiera, żeby Kraków miał maksimum szans. Kraków z uczciwą władzą, dobrze wykorzystujący pieniądze. To jest ta gwarancja, że Polska będzie tym miejscem, które budzi zachwyt wszystkich bez wyjątku.
2: W niedzielę o fotel prezydenta Krakowa powalczy 7 kandydatów.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Już tylko 2 zwycięstwa są potrzebne polskim siatkarzom do obrony tytułu Mistrzów Europy. Dziś o 17:00 w Mediolanie zmierzą się ze Słowenią, która regularnie gra z Polską w finałach wielkich imprez. Jak mówi trener Polaków Nikola Gribicz, kluczem do sukcesu ma być konsekwencja w grze.
9: Musimy grać dobrze i mieć cierpliwości, kiedy nasze najlepsze nie dostarczy. Bo czasami my robimy swoje najlepsze. Lepsze, ale przeciwnik po prostu gra fantastycznie, ryzykuje.
8: Jak wyliczyli statystycy, Polacy ze Słoweńcami zagrają 10 raz w fazie pucharowej mistrzowskiej imprezy. Jak na razie biało-czerwoni mają o 1 wygraną więcej. W drugim z półfinałów Finlandia zmierzy się z Francją. W hicie piłkarskiej Ligi Narodów Holandia zremisowała z Niemcami 1-1. Gola dla gości strzelił Felix Mecha, a w doliczonym czasie gry bramkę na wagę punktu zdobył Cody Gakpo. W innych ciekawych spotkaniach Portugalia wygrała z Walią 1-0, a Norwegia w derbach Skandynawii pokonała Danię 3-2. Dziś do rywalizacji w dywizji B przystąpią Polacy w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Hubert Hurkacz i Kamil Majszak awansowali do drugich rund turniejów tenisowych w Chinach. Panie za to grają w Singapurze, a tam za kilkanaście minut na kort powinna wyjść Maja Chwanińska, która powalczy o półfinał turnieju z Belgijką Elizą Mertens. Spotkanie zapowiada się wyrównane, bo Belgijka broni tytułu wywalczonego przed rokiem w Singapurze. W tym roku przegrała już z Chwalińską. Było to na Roland Garros. Polki zajęły czwarte miejsce w drużynowej rywalizacji kajakarek na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie górskim, które odbywają się we włoskiej Iwrei. Nasi zawodnicy start zapamiętają na długo, a to ze względu na złodziei, mówi nasza medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska.
0: Nasz znajomy go kradli w nocy. Dużo sprzętu mojego zginęło. Po prostu fajnie, że się udało utrzymać taki fajny poziom sportowy, bo nie ukrywam, że było ciężko.
8: A w rywalizacji wygrały Słowaczki przed Włoszkami i Francuzkami.
10: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, najmocniej ma padać na północy, w Tatrach lokalnie słabe opady śniegu, na ogół od 13 do 17 stopni.
10: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo Handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Jest godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowa koparko-ładowarka w Działdowie. 500 000 zł na sprzęt. 85 lat od zbrodni w Lesie Białuckim. Milczenie lasu, głos pamięci. Noc poetów w Mławie. Poezja, muzyka i konkurs jednego wiersza. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Działdowo kupiło nową koparko-ładowarkę. Maszyna będzie wykorzystywana przez Miejską Służbę Drogową. Sprzęt będzie służył do bieżącego utrzymania miasta. Szczególnie przydatny ma być zimą podczas odśnieżania i udrażniania dróg. Maszyna ma być wykorzystywana również podczas sytuacji kryzysowych. Zakup kosztował prawie 500 000 zł. Połowę tej kwoty miasto otrzymało z budżetu państwa. Koparko-ładowarkę kupiono w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. 85. rocznicę zbrodni w Lesie Białuckim upamiętnią mieszkańcy powiatu działdowskiego. Jutro w Iłowie-Osadzie odbędzie się spotkanie Milczenie lasu, głos pamięci. Las Białucki to jedno z miejsc kaźni więźniów niemieckiego obozu KL-Soldau. Pamięć o ofiarach i prawda o wydarzeniach sprzed 85 lat są obowiązkiem kolejnych pokoleń, mówi poseł Robert Gontarz.
3: Musimy pamiętać o tych, którzy zostali zamordowani, żeby przypadkiem nie doszło do sytuacji, że inni zaczną opowiadać historię za nas, że zaczną mówić, że to Polacy byli współwinni hitlerowskich zbrodni, zbrodni niemieckich. Tak nie było. Jeśli ktoś tak uważa, niech przyjedzie tu do Białut, gdzie ziemia przesiąkła krwią, krwią poległych, krwią zamordowanych Polaków.
2: Podczas spotkania otwarta zostanie wystawa w białuckim lesie Nowe wyrosły drzewa, pasjoniści, męczennicy z KL-Soldau. Zaplanowano również panel dyskusyjny z udziałem historyków, regionalistów i badaczy historii obozu. O szczególnym znaczeniu pamięci o zamordowanych mówił przed laty na naszej antenie, zmarły 4 lata temu, ksiądz Marian Ofiara. Podkreślał, że ci, którzy oddali życie za ojczyznę, są dla nas jak najbliższa rodzina.
4: To jest część naszej historii, to jest część naszego życia. Tak jak myślimy codziennie o rodzicach, o naszych bliskich, tak też mamy myśleć o tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę, za Kościół, którzy tej ojczyzny nie zdradzili, nie wyparli się wiary, woleli umrzeć niż zaprzeć się własnej ojczyzny.
2: Wydarzenie rozpocznie się jutro o godzinie 17 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie. Organizują je Gminna Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość. Wstęp jest wolny. Miłośnicy poezji spotkają się w Mławie. Jutro odbędzie się 18. Noc Poetów, organizowana przez Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs jednego wiersza imienia Kamili Stabach. Poezji towarzyszyć będą również występy artystyczne. Program uświetnią Anna Merchel i Jacek Mianowski. Gościem wydarzenia będzie Anna Sowa-Matalińska. 18. Noc Poetów odbędzie się jutro w Miejskim Domu Kultury w Mławie, początek o godzinie 16. I sport. Mławianka Mława zagra dziś na wyjeździe przeciwko Ząbkowi Ząbki w 10. kolejce trzeciej ligi. Duma Zawkrza zakończyła długą serię bez zwycięstwa ostatnim triumfem 4-1 w starciu z CK Troszyn. Ekipa Marka Gołębiewskiego nareszcie dała swoim kibicom powód do dumy i radości. Przed biało-zielonymi jednak jeszcze długa droga, zanim trafią na docelowe miejsce w ligowej tabeli. Ząbkowia zajmuje aktualnie trzecie miejsce, ustępując jedynie Mazowi Mińsk Mazowiecki i znakomitemu KTS-owi Weszło. Wynik ostatnich 5 spotkań potwierdza znakomitą formę gospodarzy. Jedna porażka odniesiona przeciwko liderowi klasyfikacji dowodzi, że Ząbkowia będzie trudnym rywalem. Początek meczu dziś o 16.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy, Mława ulica Bracka 18.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7. Brawo.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Karczek tuszka, kilogram 8,99. Regina, ręcznik kuchenny Super Long, 6,66. Oferta ważna do 26 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W szpitalach jedna w ciężkim stanie osoby, które przeżyły atak w Jarosławiu. Potem stacje paliw, nawet ich właściciele hamują gwałtowne podwyżki. Będzie też o filmie o legendzie polskiego rocka. Marcin Krzemiński. Najpewniej dziś przesłuchanie i być może po nim poznamy motywy, jakimi kierował się 31-letni Ukrainiec atakujący wczoraj nożem 5 ludzi w klasztorze w Jarosławiu w Podkarpackiem. Jedna z tych osób, ksiądz, poniosła w tym ataku śmierć. Reszta trafiła do szpitali. Jedną wypuszczono już do domu, resztą, w tym najpoważniej ranną, wciąż zajmują się lekarze, mówi rzeczniczka przemyskiej prokuratury Bożena Harasz-Wołoszyn.
3: Z tego, co mi wiadomo, nawet były przeprowadzone tam 2 zabiegi operacyjne i jest w stanie ciężkim, ale stabilny. Były to zabiegi ratujące życie.
2: Zbrodnią z Jarosławia wstrząśnięty jest ukraiński prezydent. Napisał w internecie, że sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność. Reakcję Wołodymyra Zełenskiego docenia polski premier. Donald Tusk zapewnił wczoraj podczas spotkania z mieszkańcami Krakowa, że dopóty będzie stał na czele polskiego państwa, będzie ono bezwzględne wobec zła i przemocy. Niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy jest to polski przestępca, mówił Tusk. Otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosjanie szykują w tym roku coś dużego, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas rozmowy w Radzie do spraw stosunków zagranicznych w Nowym Jorku. Ocenił jednocześnie, że Rosja byłaby szalona, gdyby zdecydowała się na pełnoskalową inwazję, dlatego spodziewa się czegoś mniej jednoznacznego. Pytany, czy Polska byłaby w stanie obronić się bez pomocy USA, Sikorski przypomniał, że Polska walczyła z Rosją jeszcze przed powstaniem Stanów Zjednoczonych i tym razem również stanęłaby do walki. Ceny paliw na stacjach w Polsce nadal rosną. Właściciele wielu stacji nawet obniżają swoje zyski, by tylko nie przekroczyć kolejnej bariery. I tak diesel najczęściej kosztuje 8,99, a benzyna 7,99 zł. Cel jest jeden.
4: Utrzymać ceny jeszcze blisko tego poziomu. Mamy do czynienia na tym etapie z rezygnacją marży detalicznej przez właścicieli stacji.
2: Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak. Zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że diesel dobije do 10 zł, no ale wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Historia lidera Lady Punk na wielkim ekranie. Na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu Mniej obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami Jana Borysewicza. Reżyser Christopher Rus szykował się do nakręcenia tej produkcji od wielu lat. Jak mówi, kiedy Netflix ogłosił, że film powstanie, presja była ogromna.
5: Rockmeni wtedy naokoło Janka zaczęli dzwonić do mnie, jeden po drugim, i mówili mi wszyscy, żebym tego nie spieprzył. I ja się na początku śmiałem z tego, bo myślałem, jakie oni mają założenie. Ale ten śmiech mi trochę utknął w gardle, jak zaczęliśmy kręcić, bo byłem o wiele bardziej spięty, o wiele bardziej skupiony niż normalnie.
2: W filmie Borysewicza gra debiutujący na ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Wieczorem polscy piłkarze meczem z Bośniakami w piłkarskiej Lidze Narodów rozpoczną walkę na zapleczu elity tych rozgrywek. Polska bowiem pierwszy raz gra w dywizji B. Jak mówił trener Jan Urban, mimo że chce wpuścić do składu trochę świeżej krwi, to nie należy się spodziewać rewolucji zarówno w zestawieniu, jak i w grze.
7: My w tych treningach wielkich cudów nie możemy zrobić. Spotkaliśmy się w poniedziałek, we wtorek nie mogli uczestniczyć w treningu wszyscy zawodnicy, bo grali w niedzielę. Także tych treningów nie ma dużo.
6: Pierwszy gwizdek o 20:45 oczywiście w Warszawie na Stadionie Narodowym. Za to w dywizji A Ligi Narodów najciekawiej zapowiada się pojedynek Turcja-Francja, bo na ławce trenerskiej trójkolorowych zadebiutuje legenda francuskiego futbolu Zinedine Zidane.
8: Budzi to chyba we mnie większe emocje, aniżeli 32 lata temu, gdy jako zawodnik debiutowałem w reprezentacji Francji. Naprawdę odczuwam ogromne emocje, będąc tutaj jako trener Francuzów.
0: de cette équipe de France.
6: Faworytem jest drużyna Zidana, ale mecz odbędzie się na stadionie Ataturka w Stambule. W zakończonym wczoraj wieczorem hicie w Amsterdamie Holandia uratowała remis z Niemcami, zdobywając gola w doliczonym czasie gry. Skończyło się na 1-1. To był pojedynek Polaków w koszykarskiej Eurolidze. FC Barcelona z Aleksandrem Balcerowskim pokonała Anadolu Efes Stambuł z innym kadrowiczem Jordanem Lloydem 89-82. Balcerowski, debiutant w barwach katalończyków, zdobył 10 punktów, Lloyd za to jedynie 2. Norweżka Therese Johaug postanowiła zmienić trasy narciarskie na te maratońskie. Była biegaczka narciarska zapowiedziała start w letnich Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles właśnie w konkurencji maratonu. Johaug była najlepszą Europejką w półmaratonie podczas niedawnych Mistrzostw Świata w biegach ulicznych w Kopenhadze.
9: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: 11 stopni na Podhalu, 14 na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie, 15 na Opolszczyźnie i Kujawach, 16 na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Mazowszu. Takie maksymalne temperatury. Pochmurno z przejaśnieniami, może przelotnie padać deszcz, zwłaszcza na północy, a w Tatrach lokalnie słabe opady śniegu.
9: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Łazienki w Mławskim Liceum po remoncie. Inwestycja za ponad 300 tysięcy złotych. Bieg z przeszkodami dla Nikosia. Charytatywne wydarzenie nad Zalewem Ruda. Biegać będą także w Mławie. 25. Bieg Solidarności. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Kończy się remont łazienek w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. Prace objęły 3 łazienki. Dziewcząt i chłopców na pierwszym piętrze oraz chłopców na parterze w nowej części szkoły. Wymieniono płytki, sanitariaty, umywalki, drzwi, grzejniki i oświetlenie. Przebudowana została również instalacja wodno-kanalizacyjna, zamontowano nowe kabiny i lustra. Remont kosztował ponad 300 tysięcy złotych. Powiat mławski otrzymał na ten cel 160 tysięcy złotych z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Pozostałą część pokrył z własnych środków. Nowa pracownia edukacyjna rozpocznie działalność w Ciechanowie. Od października w kamienicy W18 ruszy Media Lab. Będzie można tam uczyć się m.in. programowania, grafiki komputerowej i korzystania ze sztucznej inteligencji. Pracownia została wyposażona w komputery, sprzęt do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, drukarki 3D, plotery oraz narzędzia do zajęć artystycznych. Na jej utworzenie pozyskano 140 tysięcy złotych z programu Świetlik 2026. Przed południem z Media Labu bezpłatnie będą korzystały zorganizowane grupy z ciechanowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych i średnich. Zajęcia będą poświęcone m.in. grafice, programowaniu, tworzeniu gier, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwu i projektowaniu 3D. Bezpłatną ofertę przygotowano również dla seniorów. W piątki będą mogli nauczyć się korzystania z AI, e-usług i dokumentów w chmurze oraz rozpoznawania internetowych oszustw. Po południu i w soboty odbywać się będą płatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Zapisy już ruszyły. 6 kilometrów, przeszkody i pomoc dla Nikosia z Iłowa Osady. W niedzielę nad Zalewem Ruda odbędzie się druga edycja Extreme Survival Race. Trasa prowadzi wokół zalewu. Na uczestników czekają przeszkody i zadania przygotowane w terenie, mówi koordynatorka wydarzenia Julia Szostek.
3: Jest na niej ustawione 17 przeszkód. Może uda nam się trochę więcej. Zobaczymy, jak tam nam pogoda i cały tutaj teren pozwoli. Jakieś czołganie, bieganie, przeskakiwanie, różne naprawdę rzeczy. Więc jeżeli teraz słuchają nas osoby, które są zapisane, proszę zabrać wygodne buty, które mogą się zniszczyć i takie ubrania, które również mogą się zniszczyć.
2: Organizatorzy podkreślają, że nie jest to propozycja wyłącznie dla doświadczonych biegaczy. Trasę przygotowano tak, aby swoich sił mogły spróbować również osoby, które na co dzień nie startują w podobnych zawodach, mówi Julia Szostek.
3: Mogą brać udział w tym biegu wszyscy. Jest bardzo dużo dzieci zapisanych również na ten bieg. To jest przede wszystkim dobra zabawa. To jest jakaś aktywność fizyczna, fajne spędzenie czasu dla nawet całych rodzin z dziećmi, więc nawet jeżeli ktoś danej przeszkody nie zrobi, nic się nie dzieje. Zapraszamy na to wydarzenie wszystkie osoby, nawet takie, które ze sportem nie mają wcale do czynienia, a może chciałyby się na tej trasie sprawdzić.
2: Uczestnicy i kibice będą zbierać pieniądze dla Nikosia z Iłowa Osady. Zaplanowano również licytacje, atrakcje dla dzieci, pokaz motocykli, stoiska kół gospodyń wiejskich i oprawę muzyczną. Extreme Survival Race odbędzie się pojutrze nad Zalewem Ruda. Początek o godzinie 12:00. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu, który można sprawdzić na stronie internetowej Radia 7. Mława po raz 25 będzie gospodarzem Biegu Solidarności. Jutro na starcie staną dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i średnich. Zawodnicy zostaną podzieleni na 5 kategorii wiekowych. Najmłodsi uczniowie pobiegną na krótszych trasach, a uczniowie klas 7 i 8 oraz szkół średnich pokonają jedno okrążenie wokół parku. Prowadzona będzie również klasyfikacja szkół. Na najlepszych zawodników czekają nagrody, a na zwycięskie szkoły – puchary. Biuro zawodów przy ulicy Rejmonta 2 zostanie otwarte o godzinie 14:30. Pierwsze biegi rozpoczną się o godzinie 15:30. Organizatorem wydarzenia jest NSZZ Solidarność.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1. Reklama.
4: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
5: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
6: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
7: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
8: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
9: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Mocne brzmienia, autorska muzyka i rockowa energia. Już 17 października w Mławie 22. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowania. Zgłoś swój zespół do przeglądu. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października. Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Gwiazdą wieczoru tegorocznych rockowań będzie legendarny zespół Kobra Nocka.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Od dziś w sieci instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Mieszkańcy Jarosławia w szoku po zbrodni w klasztorze. Życie kolejnej polskiej gwiazdy na ekranie. Powiemy o filmowej biografii Violetty Villas. Marcin Krzamiński. Od dziś dostępna do pobrania w wersji internetowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rusza z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, piwnicy lub garażu, lub gdy atak trwa, a my jesteśmy na otwartej przestrzeni, czy też jedziemy autem, mówi Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
3: To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
2: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić na przykład do spółdzielni mieszkaniowych, a także urzędów gmin i miast. Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły, by zapewnić bezpieczeństwo. Nożownik zabił jedną osobę, 4 ranił. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku. Jak mówią, to niezrozumiała i nieprawdopodobna tragedia.
4: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
2: Prawdopodobnie dziś mężczyznę przesłucha prokurator. Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły się wspólnie rozliczać. Minister finansów podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Dzięki niej osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy inni małżonkowie. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc za osobę. Senat przyjął ustawę w tej sprawie. Teraz trafi do podpisu prezydenta. Zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. Za godzinę papież Leon XIV powinien wylądować we Francji. Podczas 4-dniowej wizyty odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz. Sandra Drzymalska gra Violettę Villas. Wczoraj na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu o jednej z największych gwiazd polskiej estrady. To debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej. Drzymalska, którą ostatnio można oglądać w serialowej Lalce, nie kryje, że ta rola była dla niej wyjątkowo trudna i wyczerpująca.
5: Był to długi proces, trudny proces, bardzo emocjonalny. Myślę, że w jakimś momencie oddałam jej bardzo dużo siebie. No i gdzieś też ona na przestrzeni czasu tworzenia tej roli, ona stała się dla mnie bardzo bliska i stała się jakiegoś rodzaju dla mnie jedną z bliższych postaci i osób.
2: Film walczy o Złote Lwy, a do kin wejdzie 27 listopada.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A dziś sporo emocji związanych ze startami polskich reprezentacji narodowych czeka kibiców. O 17 w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy zagrają nasi siatkarze. Rywalami Polaków będą Słoweńcy. Ostatnie pojedynki napawają optymizmem, ale jak mówi Bartłomiej Lemański, bałkańska drużyna będzie się chciała zrewanżować.
7: Nie jest tak, że jak ktoś powiedzmy przegrywa albo wygrywa w jednym turnieju, no to potem ten jego poziom zostaje. Każdy trenuje ciężko i chce w następnym turnieju wygrać, więc na pewno też się spodziewamy, że Słowenia przeciwstawi się nam jeszcze mocniej.
6: Oba zespoły znają się doskonale, zagrają ze sobą po raz czwarty w tym roku. Z kolei na Stadionie Narodowym o 20:45 polscy piłkarze zagrają swój pierwszy jesienny mecz w ramach Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Mimo że rywal grał na mundialu, to jest w zasięgu biało-czerwonych, przekonuje pomocnik naszej drużyny Przemysław Frankowski.
8: No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale koniec końców wierzę po prostu, że pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną. drużyną.
6: Polacy w Lidze Narodów walczą o awans do wyższej dywizji. Zapewni to bezpośrednio pierwsze miejsce w grupie, a w niej oprócz Bośniaków rywalami Polaków są Rumunii oraz Szwedzi. W przypadku drugiej pozycji w grupie podopiecznych Jana Urbana będzie czekał jeszcze mecz barażowy. A na koniec informacji dobre wieści z Singapuru, bo tam w półfinale turnieju tenisowego zameldowała się Maja Chwalińska. Rozstawiona z numerem 5 Polka pokonała obrończynię tytułu Belgijkę Elise Mertens. Polka pewnie wygrała pierwszego seta 6-2. W drugim Mertens musiała poprosić o przerwę medyczną. Kontynuowała grę, ale zdołała wygrać zaledwie 2 gemy.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Będzie się chmurzyć, ale możliwe też chwile ze słońcem. Spodziewajcie się również deszczu, zwłaszcza na północy kraju, a w Tatrach popruszy śnieg. 11 stopni maksymalnie na Podhalu, 14 w Małopolsce i na Śląsku, 15 na Podlasiu, Opolszczyźnie, Warmii i Mazurach, 16 na Pomorzu, w Lubuskiem i na Lubelszczyźnie.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724. Super ceny w spiżarni Smakosza. Karczek tuszka, kilogram 8,99. Regina, ręcznik kuchenny Super Long, 6,66. Oferta ważna do 26 września w spiżarni Smakosza w Żuromienie przy Wyzwolenia 40.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
3: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 25 dzień września. W 1831 roku twierdza Modlin została okrążona przez wojska rosyjskie. Skapitulowała jako przedostatni punkt oporu powstania listopadowego. W 1905 roku cerkiew Świętej Trójcy w Pułtusku została poświęcona. Rozebrano ją po 20 latach w ramach akcji rewindykacyjnej. Materiał został wykorzystany do budowy rzeźni miejskiej. W 1918 roku w Sławogórze Starej w gminie Szydłowo w powiecie mławskim Czesław Arabucki jako jedyny ocalał z masowej zbrodni dokonanej przez Niemców na ludności Mławy i więźniach w żwirowni Kalkówka. Otrzymał 2 niecelne strzały w jedno z ramion i w okolice obojczyka. Całą noc spędził pod ciałami zabitych. Nad ranem podjął próbę dostania się do domu. Został znaleziony w śniegu przez żołnierzy sowieckich, którzy udzielili mu pomocy. W 1939 roku oddział urodzonego w Ciechanowie Wiesława Antoniego Lasockiego przekroczył granicę z Litwą i został internowany. Przebywał w obozach w Rakiszkach, Wiłkowyszkach, a następnie po przyłączeniu Litwy do Związku Radzieckiego w Kozielsku i Juchnowie. Następnie trafił do obozu na Półwyspie Kola. W wyniku umowy między rządem Polski i Związku Radzieckiego opuścił go i popłynął do Archangielska. W 1939 roku podpułkownik Marian Markiewicz został dowódcą 13. Pułku Piechoty w Pułtusku. W 1977 roku w Stuttgarcie zakończyły się Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów, podczas których brązowy medal zdobył zawodnik Mazowi Ciechanów Paweł Rabczewski.
3: Życzę sobie i Polakom, żeby ciężarowcy pokazali jeszcze, że można zdobyć, a jest takich dwóch.
2: W 1994 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Elżbieta Urbańczyk-Bauman razem z Barbarą Heitzel zdobyły brązowy medal Mistrzostw Świata w Meksyku w rywalizacji K2 na 200 metrów. W 2018 roku radni miejscy na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej nadali profesorowi Ryszardowi Juszkiewiczowi honorowe obywatelstwo miasta Mława.
4: Proponuję czytać i rozmawiać z tymi, którzy jeszcze żyją.
2: Urodzili się w 1890 roku Eugeniusz Kordzik, pułkownik dyplomowany saperów Wojska Polskiego, dowódca 1. Pułku Saperów w Modlinie. W 1964 roku Paweł Zalewski zasiadał w zarządzie województwa mazowieckiego, poseł na Sejm, deputowany do Parlamentu Europejskiego.
5: To wydarzenie pokazuje, jak ważne jest oddzielenie tronu od ołtarza, kościoła od państwa.
2: W 1982 roku Szymon Sawala, piłkarz grający na pozycji pomocnika, m.in. w Drwęcy, Nowym Mieście Lubawskim, w barwach której rozegrał 26 meczów i zdobył 2 gole.
6: Bardzo cieszymy z tego zwycięstwa, bo ostatnio 5 spotkań graliśmy całkiem nieźle, a gdzieś tam te punkty rozdawaliśmy. W końcu mecz ułożył się pod nasze dyktando.
2: Zmarli w 1802 roku Kazimierz Krasiński, starosta Niegrodowy Nowomiejski, starosta Przasnyski. W 1964 roku Anna Strzelińska, zakonnica Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego e Paulo, przełożona domów zakonnych w Przasnyszu, razem z 2 innymi siostrami, rozpoczęła pracę w szpitalu Świętego Stanisława Kostki w Przasnyszu przy ulicy Świerczewo. W 1917 roku obok szpitala założyła przytułek dla starców, przeniesiony w 1924 roku do nowego murowanego domu. Następnie zainicjowała rozbudowę przytułku. W nowych pomieszczeniach znalazły miejsce internat dla chłopców, internat dla dziewcząt uczących się, szwalnia i przedszkole. Zmarła w Przasnyszu po krótkiej chorobie. Jej pogrzeb był wielką manifestacją ludności Przasnysza. Uczestniczyli w nim nawet przedstawiciele ówczesnych władz. Siostra Anna została pochowana w grobie sióstr Szarytek na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. W 1974 roku Zdzisław Askanas, kardiolog, profesor nauk medycznych, podczas kampanii wrześniowej uczestniczył jako oficer w obronie twierdzy Modlin, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Urządzasz ślub, remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Był trzeźwy, ale kontakt z nim jest utrudniony. Napastnik z Jarosławia. Ruszają jesienne remonty na autostradach. Maja Chwalińska w półfinale turnieju w Singapurze. Marcin Krzemiński. Przez 5 lat mieszkał w Niemczech. Nie wiadomo, jak znalazł się w Jarosławiu. W trakcie ataku był trzeźwy. 31-letni Ukrainiec, który wczoraj z nożem w ręku zranił 5 osób na terenie klasztoru w podkarpackim mieście. Jeden z zaatakowanych księży zmarł.
3: Jest z nim utrudniony po prostu w tej chwili kontakt. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie prokuratura mogła go przesłuchiwać.
2: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański.
3: Wzmocniliśmy po pierwsze posterunki i również patrole na ulicach Jarosławia. Nie chciałbym, żeby efektem tej zbrodni, żeby jeden incydent niestety tragiczny był elementem takiej po prostu wrogości.
2: Wrogości także na tle narodowościowym, bo sprawca, przypomnę, to obywatel Ukrainy. Zbrodnie potępił już m.in. prezydent Wołodymyr Zełenski. Z kolei prymas Polski zaapelował, by zbrodnia ta nie przyczyniła się do kolejnych aktów przemocy i nienawiści. Ważne informacje dla kierowców z ekspresowej trasy S8 w Łódzkiem. Po zderzeniu 2 ciężarówek zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy na odcinku między Złoczewem a Sieradzem. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wyznaczono objazd drogami wojewódzkimi. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. A propos dróg, ruszają jesienne remonty na autostradach, m.in. na A1 i A4. Na A2 jazdę spowolni z kolei przygotowanie do rozbudowy, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
2: Prace mogą tu potrwać ponad rok. Będzie nowa aplikacja informująca o zagrożeniach. Uruchomi ją Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szymon Kępka.
5: Aplikacja ma informować razem z alertami RCB, alertami wojska i służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
6: Telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał właściwy.
5: Aplikacja jest w fazie testów, ma być gotowa do pobrania do końca tego roku. Nowa rządowa aplikacja nie będzie na razie opierać się o system tak zwanego Cell Broadcast, który informuje niezależnie wszystkie telefony na danym obszarze o zagrożeniu. To ma zostać wdrożone nie później niż za rok.
2: Maja Chwalińska w półfinale turnieju w Singapurze pokonała wyżej notowaną belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-1-6-2. Półfinałową rywalkę Mai wyłoni pojedynek Rosjanki Miry Andrijewej z Kanadyjką Leylą Fernandez. Z kolei w chińskim Chengdu Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson awansowali do ćwierćfinału debla. Dziś trzymamy też kciuki za naszych siatkarzy, którzy powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. To o 17:00. Na wieczorem na Narodowym nasi piłkarze w pierwszym meczu Ligi Narodów zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Co na obiad?
6: Co jemy na obiad?
7: Mamo, a co na obiad?
8: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: W Płocku obradowali marszałkowie województw z całej Polski. Ponad 1 000 000 zł na sport. Wsparcie z budżetu Mazowsza trafi do Warszawy i okolicznych gmin. Zajrzymy też do młodzieżowego sejmiku województwa mazowieckiego, który kończy swoją 2-letnią kadencję. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Za nami posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. To jedno z najważniejszych wydarzeń samorządowych w naszym kraju. W tym półroczu prezydencję w konwencie pełni województwo mazowieckie. Z okazji rocznicy włączenia Mazowsza do korony na miejsce obrad wybrano Płock, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Cieszę się, bardzo liczne grono. Większość województw jest reprezentowanych przez marszałków, wicemarszałków, członków zarządu. Bardzo się cieszę, że to właśnie w Płocku, 500-lecie inkorporacji Mazowsza do korony. Dobra okoliczność, żeby też pokazać naszą wystawę Mazowsze w koronie.
2: Zebrani dyskutowali nad głównymi problemami dla regionów, a najważniejsze postulaty zostały przekazane władzom państwowym, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzołowska.
4: Bardzo ważne tematy, bo sprawy dotyczące odzyskiwania środków w ramach gospodarki odpadami, ale też przede wszystkim całej procedury, jak to powinno się odbywać. Również rozmawialiśmy o finansowaniu parków krajobrazowych. Przyjęliśmy 6 stanowisk, które zostały uzgodnione ze wszystkimi województwami.
2: Konwent apeluje o wprowadzenie przepisów przejściowych dotyczących programów ochrony powietrza. Dodaje Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
5: Prezydent zawetował ustawę Prawo Ochrony Środowiska, która dawała możliwość samorządom uchwalenia w taki uproszczony sposób programów ochrony powietrza, po to, żeby nie ponosić dużych kosztów, zanim zaimplementujemy dyrektywę unijną właśnie odnoszącą się do jakości powietrza. Tej ustawy nie ma, w związku z tym istnieje bardzo realne ryzyko, że województwa będą musiały wyłożyć bardzo duże pieniądze, nawet do kilku milionów złotych na uchwalenie programów ochrony powietrza, które będą obowiązywały tylko kilka miesięcy.
2: Przedstawiciele województw zajęli się również tematem środków unijnych, zaznacza marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
6: Polskie regiony wciąż potrzebują tego bodźca do tego, żeby dogonić Europę, dogonić wszystkie regiony unijne. Krok po kroku nam się to udaje. Coraz to nowe regiony wchodzą do tej fazy regionów tak zwanych przejściowych, żeby dojść do tej fazy regionów rozwiniętych.
2: Drugie posiedzenie Konwentu Marszałków odbędzie się w Warszawie pod koniec listopada.
1: Inwestycje w przyszłość.
2: Kolejne ważne wsparcie dla stolicy i okolicznych samorządów. Warszawa oraz powiaty Pruszkowski, Nowodworski i Wołomiński otrzymały w sumie ponad 1 000 000 zł na realizację 5 inwestycji. Nowoczesna infrastruktura sportowa to szansa na rozwój młodych talentów i budowanie zdrowych nawyków od najmłodszych lat, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
7: Sport na Mazowszu się rozwija dzięki dofinansowaniu sejmiku województwa mazowieckiego. To ważne jest, żebyśmy wspierali infrastrukturę sportową, żebyśmy zachęcali dzieci i młodzież do uprawiania sportu, a to na pewno przyczyni się do tego celu.
2: Ze wsparcia skorzysta m.in. dzielnica Rembertów, wyjaśnia burmistrz Maciej Iwanicki.
8: Tym razem pozyskaliśmy na modernizację budynku szatniowo-sanitarnego przy naszej szkole podstawowej 217. Tam głównie chcielibyśmy w ramach tego dofinansowania i projektu naprawić dach i zmodernizować elewację zewnętrzną, obróbki blacharskie.
2: Ze zmodernizowanych boisk skorzystają też mieszkańcy Pruszkowa, mówi zastępca prezydenta Pruszkowa Michał Landowski.
9: Wymiana nawierzchni na boiskach do gry w koszykówkę, wymiana całej infrastruktury sportowej w Parku Anielin w mieście Pruszków. Całość inwestycji to blisko 500 000 zł i ogromne dofinansowanie ze strony samorządu województwa mazowieckiego.
2: Łącznie dofinansowanie w ramach programu Mazowsze dla sportu wyniosło 1 200 000 zł.
1: Warto wiedzieć.
2: Hejt może ranić równie mocno jak przemoc fizyczna, a jego skutki często pozostają niewidoczne przez długi czas. Samorząd województwa mazowieckiego mówi stanowcze nie i sprzeciwia się temu zjawisku. Kwestie związane z hejtem to jedna z kluczowych debat publicznych. mówi Ewa Albert, lektorka, producentka akcji Hejt nie jest okej. Okay.
10: Mam nieodparte wrażenie, że hejt jest najgroźniejszą bronią XXI wieku, bo jest bezpłatny, darmowy i anonimowy, a skala jego rażenia jest trudna do wyobrażenia. Dlatego walka z hejtem to jest walka każdego dnia na każdym poziomie.
2: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało konferencję pod tytułem Nie hejtuje, reaguje. Więcej o działaniach można przeczytać na mcps.com.pl.
1: Czy wiesz, że...
2: Dobiega końca dwuletnia kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W tym czasie młodzi radni przedstawiali swoje pomysły i opinie dotyczące spraw ważnych dla mieszkańców. Doradzali także władzom Mazowsza i zgłaszali propozycje nowych działań. Mówi przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Kamila Wnuk.
11: To były 2 lata intensywnej pracy 51 młodych radnych z całego Mazowsza, którzy wypracowali różne projekty od raportów, ustaw, statystyk po projekty namacalne w szkołach, na przykład wyjazdy do szkół czy nawet założenie młodzieżowych rad gmin małych miejscowości.
2: Niebawem poznamy nowych młodzieżowych radnych. Obecnie trwa głosowanie. W Młodzieżowym Sejmiku Województwa Mazowieckiego działa 51 radnych wybranych w 7 okręgach. To uczniowie szkół z całego regionu, którzy reprezentują swoich rówieśników i ich sprawy.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
12: Reklama.
13: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
14: Super ceny w spiżarni Smakosza. Karczek tuszka, kilogram 8,99. Regina, ręcznik kuchenny Super Long, 6,66. Oferta ważna do 26 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
15: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
2: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Gotowe czekają na przedstawienie zarzuty dla napastnika z Jarosławia. Potem rządzący o pożarze bazy Starlinków na Mazowszu. Będziemy też w Łodzi, gdzie rusza festiwal światła. Marcin Krzemiński. Prokuratura ma już gotowe zarzuty wobec 31-letniego Ukraińca, który wczoraj w Jarosławiu na Podkarpaciu na terenie klasztoru zaatakował 5 osób. Jeden z zaatakowanych księży zmarł. Pozostali ranni są w stanie stabilnym. Na chwilę obecną ich życie nie jest zagrożone.
3: Mam już sformułowane zarzuty wobec sprawcy pana Ihora M. Zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
2: Mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy. Znów tragiczne doniesienia z Kijowa. W uderzeniu rosyjskiego drona w budynek mieszkalny w stolicy Ukrainy zginął 14-letni chłopiec. Rannych zostało co najmniej 7 innych mieszkańców 16-piętrowego bloku. Na miejscu zdarzenia pracują wciąż służby. Wszystko wskazuje na to, że był to akt dywersji. To wiceminister spraw wewnętrznych o pożarze, który 2 dni temu wybuchł na Mazowszu na terenie bazy Starlinków. Wiesław Szczepański dodał, że dzięki systemom zapasowym łączność internetowa nie została zakłócona zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Maciej Kluczka.
4: Czy było to celowe podpalenie i czy stała za tym Rosja? Jeszcze wczoraj koordynator służb specjalnych minister Tomasz Szymoniak nie chciał dawać jednoznacznych ocen. Dziś w TVN24 poinformował, że najprawdopodobniej było to celowe podpalenie, a wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański dodał.
5: Tutaj widać na celowe podpalenie, bo najprawdopodobniej jakąś cieczą to zostało oblane, podpalone. Szkody to szacujemy dzisiaj na około 500 000, około 1 000 000 udało
6: się. Bo zapaliły się też anteny, prawda?
5: Tak, anteny, no spalił się również agregat prądotwórczy. Może być to akt dywersji.
4: Wiceminister przyznaje, że teren wymaga lepszej ochrony.
5: Ten teren był ogrodzony i teren był monitorowany za pomocą kamer, natomiast nie ma ochrony takiej fizycznej.
4: Sprawę bada m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2: Papież Leon XIV przybył do Paryża. Tym samym rozpoczął 4-dniową podróż apostolską do Francji. Oprócz stolicy Francji odwiedzi też Lourdes i Metz. Co ciekawe, głowa Kościoła katolickiego jest z wizytą w Paryżu po raz pierwszy od 18 lat. W Łodzi rusza dziś 16. Festiwal Światła. Wieczorami na mieszkańców i turystów czekać ma kilkadziesiąt atrakcji, świetlnych instalacji, iluminacji budynków czy wyświetlanych na nich animacji. Jak zwykle osią festiwalu będzie główna ulica miasta, czyli Piotrkowska i jej okolice. Jedna z ważniejszych atrakcji ma się pojawić przy numerze 113, mówi organizator Beata Konieczniak.
7: Stanie monumentalna rzeźba kobieca. Będzie ubrana w powiewające piękne szaty.
2: Festiwal potrwa do niedzieli.

0: Reklama.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj.

0: Tak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Reklama.
3: Radio 7.

0: Jest godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym dniu audycji Co na obiad? Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Humięcinie Łukasiak Sylwia. W dniu dzisiejszym chciałybyśmy Państwu przedstawić, zaprezentować danie z kapusty. Proste, szybkie w wykonaniu, danie z główki kapusty z dodatkiem cebuli, marchewki, można wkroić troszeczkę kiełbaski. Naprawdę danie bardzo szybkie, a bardzo syte. Dietetyczne myślę, że też, duszone jest na margarynce. Warto, produkty tak naprawdę każdy ma w swoim ogródku, a jak nie, można nabyć na targowisku, bo takie najlepsze, żeby były bez oprysku, bez nawozów. Biała kapustka, cebulka, marchewka, cebulkę szklimy na kostce margaryny, do tego dodajemy skrojoną wcześniej i osoloną białą kapustę, do tego ścieramy marchewkę na dużych oczkach, dodajemy pokrojoną w kostkę cienką kiełbaskę i wszystko razem dusimy do miękkości i jeszcze do takiego koloru kapusty lekko brązowego. Trzeba pilnować, żeby kapustka się nie przypalała, bo ma tą tendencję. No doprawiamy solą, pieprzem. Ja jeszcze używam oregano, ale to akurat moja córcia bardzo lubi. Więc co kto lubi, jakich przypraw ktoś używa, zachęcam do eksperymentowania. Danie bardzo proste, robi się bardzo szybko. Najdłużej potrzebuje kapusta, bo tak trzeba ją troszeczkę wcześniej skroić. Około godzinki potrzebuje, bo kapusta musi zmięknąć. Trzeba ją pokroić i osolić i tak na godzinkę czasu odstawić, żeby ona zmiękła, puściła soki. Wtedy dużo szybciej się dusi. Doprawić, dorzucić marchewkę, cebulkę. No, coś pysznego, coś smacznego, ale coś łatwego, nie wymagającego tak naprawdę dużego czasu pracy. Pomysł na taki obiad padł od mojej młodszej córki. Nie przepada ogólnie za warzywami, ale wtedy wpadła na pomysł uduszenia kapusty właśnie na masełku. Ona pierwszy raz wtedy była duszona na masełku, ale wypróbowałyśmy, że lepiej jest na margarynie. I powstała właśnie kapustka duszona na maśle, na margarynie. No obecnie na margarynie jest lepsza niż na maśle. Można tą kapustkę przygotować na przykład na grilla. Co prawda sezon grillowy już za nami, można tak powiedzieć, ale kapustka jak najbardziej się nadaje w połączeniu z kiełbaską ugrillowaną. Myślę, że stworzy wyśmienity duet. Dziękujemy Państwu za uwagę, za dzisiejsze spotkanie i za cały cykl naszych spotkań. W dniu dzisiejszym przedstawiałam Państwu przepis Łukasiak Sylwia, przewodnicząca Koła Gospodyń, a przez cały cykl audycji wspierały mnie Sobiek Zofia, Żurawska Anna, Zawadzka Małgorzata, Cywińska Urszula, Jasińska Danuta, ale w kole mamy dużo więcej pań i panów, którzy też wspierają nas swoją wiedzą i pracą i udzielają się w naszych tutaj gotowanych kulinariach. Serdecznie zapraszam do wypróbowania potraw, które Państwu podałyśmy. Dziękuję bardzo i życzę smacznego.
4: Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
5: Co na obiad?
6: Co jemy na obiad?
7: Mamo, a co na obiad?
8: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Reklama. Mocne brzmienia, autorska muzyka i rockowa energia. Już 17 października w Mławie, 22. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowania. Zgłoś swój zespół do przeglądu. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października. Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Gwiazdą wieczoru tegorocznych rockowań będzie legendarny zespół Kobra Nocka.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prokuratura ma już zarzuty dla nożownika z Jarosławia. Małżeństwa jednopłciowe będą mogły wspólnie się rozliczać. Kolejny wyciek danych medycznych Polaków. Miriam Lipińska. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała chce postawić prokuratura 31-letniemu Ukraińcowi, który wczoraj w opactwie benedyktynek w Jarosławiu śmiertelnie dźgnął nożem księdza i ranił 4 inne osoby. Mężczyźnie grozi dożywocie. Na razie Ihor M. jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy i to oni zdecydują, czy będzie mógł zostać dziś przesłuchany. Prokuratura podjęła już formalne kroki na wypadek, gdyby nie było to możliwe, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
3: W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu.
2: W Jarosławiu do niedzieli trwa żałoba. Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły wspólnie się rozliczać. Minister finansów właśnie poinformował, że podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Dzięki niej osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy inni małżonkowie. Jak mówi zastępczyni rzeczniczki praw obywatelskich Anna Błaszczak-Banasiak, to niezwykle ważna decyzja ministra finansów.
4: Z jednej strony ta decyzja powinna być czymś zupełnie oczywistym, bo ta równość w moim głębokim przekonaniu wynika wprost z przepisów polskiej konstytucji, ale z drugiej strony ona nie może nie cieszyć, bo z całą pewnością jest dowodem pewnej politycznej odwagi i takiej odwagi nie można nie docenić.
2: Wcześniej małżeństwa osób tej samej płci, które mają akty transkrypcji, uznały już takie instytucje jak ZUS czy NFZ. Nowy, poważny incydent dotyczący bezpieczeństwa naszych danych medycznych. Tym razem dotyczy oprogramowania Medyk firmy Kubusoft. O wycieku zaalarmował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Natomiast sama firma Kubusoft do tej pory nie powiadomiła odpowiednich służb o tym, że jej oprogramowanie padło ofiarą ataku. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wyciekły adresy, numery telefonów i PESEL oraz informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów. Działania w sprawie incydentu prowadzi już Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępstw. A to już druga podobna sprawa w ostatnim czasie. W sierpniu ministerstwo informowało, że w wyniku włamania do systemu MyDoktor wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. Cyberprzestępcy najskuteczniej łowią swoje ofiary na SMS-y. Z badania przeprowadzonego w krajach nordyckich przez Nimbler wynika, że w linka w SMS-ie kliknęła prawie 1/3, w tego w mailu tylko kilka procent. Najczęściej dajemy się nabierać na treści dotyczące codziennego życia, mówi Magdalena Baraniewska.
5: W Szwecji fałszywa informacja o promocji w sklepie z elektroniką skłoniła do kliknięcia 69,4% odbiorców, a w Danii wiadomość o możliwości odbioru leku 58,3%.
2: W Polsce w zeszłym roku operatorzy telefoniczni zablokowali prawie 2 miliony złośliwych SMS-ów. Warszawa będzie we wtorek testować swoje syreny alarmowe. Ćwiczenia dotyczą trzech dzielnic: Mokotowa, Wilanowa i Ursynowa. Wojewoda Mazowiecki zaapelował do mieszkańców, by słysząc dźwięk syren lub komunikaty głosowe o alarmie, zachowali spokój i nie podejmowali żadnych czynności.

0: Reklama.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Super ceny w spiżarni Smakosza. Karczek tuszka, kilogram 8,99. Regina, ręcznik kuchenny Super Long, 6,66. Oferta ważna do 26 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu radio.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Szukasz

kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śledczy czekają na zgodę lekarzy na przesłuchanie nożownika z Jarosławia. Papież Leon XIV rozpoczął wizytę we Francji. Stopy procentowe wkrótce mogą zacząć rosnąć. Nie wyklucza tego członek decydującej o tym Rady Polityki Pieniężnej. Miriam Lipińska. Prokuratura czeka na możliwość przesłuchania Ukraińca Ihora M., który wczoraj w opactwie w Jarosławiu śmiertelnie dźgnął nożem jedną osobę i ranił cztery kolejne. Na razie śledczy przygotowali zarzuty, które chcą postawić 31-latkowi. To zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. O tym, czy Ihor M. będzie mógł być przesłuchany, zdecydują lekarze. Jak mówiła prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z przemyskiej prokuratury, na razie wymaga on opieki lekarskiej zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
3: Jeżeli chodzi o jego stan fizyczny, on został zaopatrzony też tutaj medycznie, bo odniósł owszem także obrażenia, ale przede wszystkim nam tutaj chodzi o tą sferę psychiczną.
2: Prokuratura jest również przygotowana na scenariusz, w którym mężczyzna nie usłyszy dziś zarzutów.
3: W takiej sytuacji po prostu nie będzie przesłuchany, wystąpi się do sądu tylko z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a w sytuacji, w której stan zdrowia się poprawi, będzie możliwe wykonywanie czynności procesowych.
2: Czyli przesłuchanie mężczyzny. 31-latkowi grozi dożywocie. W rękach policji są już też dwaj mężczyźni podejrzewani o atak nożem w Inowrocławiu. Wszystko wydarzyło się wczoraj wieczorem w okolicach teatru. Ugodzony kilkukrotnie przez napastników nożem 41-latek zmarł. Zatrzymani to mieszkańcy Inowrocławia 34 i 38-latek. Policja wyjaśnia okoliczności ataku. Papież Leon XIV przyleciał do Paryża. To pierwsza papieska wizyta we francuskiej stolicy od 18 lat. Leon XIV będzie we Francji 4 dni. W planie są m.in. odwiedziny w siedzibie UNESCO w Paryżu, czuwanie modlitewne z młodymi na Stade de France i wizyta w sanktuarium maryjnym w Lourdes. W chwili przylotu papieża na lotnisko Orly w paryskich kościołach zabiły dzwony. Raty kredytów mogą niebawem zacząć rosnąć. Powodem jest rozpędzająca się inflacja. Aby ją przyhamować, Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe, mówi członek Rady Ludwik Kotecki.
4: Chodzi o to, żeby nie gonić po tej inflacji stopami procentowymi, tylko prewencyjnie zadziałać. Jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha. Podnieść stopy procentowe, pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
2: W takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już wyraźnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej podwyżce stóp o 25 punktów. Kawa za kilka złotych, seans w kinie za połowę ceny i tańsze bilety do teatru. W Bydgoszczy odbędzie się kolejna edycja popularnej akcji Metropolia za pół ceny. Od najbliższego poniedziałku przez tydzień do 4 października 160 restauracji, instytucji kultury, punktów usługowych oraz obiektów rekreacyjnych z Bydgoszczy i okolicznych gmin obniży swoje ceny, mówi wiceprezydent miasta Łukasz Krupa.
5: Zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali przez minimum trzy swoje produkty lub usługi, które obniżą dla mieszkańców metropolii Bydgoszcz o połowę.
2: To już 9. edycja akcji.

0: Reklama. Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk.

0: jeszcze Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama. Tu Radio 7.
5: Brawo!

0: Minęła godzina 13.30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Dzień dobry Państwu, Michał Nowakowski, historyk mławski. Kiedy upadło powstanie styczniowe, w całym królestwie miały miejsce liczne represje, które dotknęły m.in. Mazowsze, ziemię zawkrzeńską, podobnie jak i inne regiony kongresówki. Na Zawkrzu wtedy status miast straciły Kuczbork, Szreńsk i Radzanów. Był to rok 1869. Jednak już pod koniec XIX wieku w ośrodkach miejskich następowało znaczne ożywienie ruchu społecznego, kulturalnego i regionalnego. Było tak również i w Mławie. Ważnym momentem było powołanie 8 maja 1881 roku Ochotniczej Straży Ogniowej. Warto wspomnieć, że była ona jedną z 12 nowo założonych straży w roku 1881, a w liczbie 45 działających wówczas na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego. Mławska Straż Pożarna, poza swoją działalnością statutowo, stała się także orędowniczką życia kulturalnego w mieście. Już rok później działał Teatr Strażacki, a następnie Orkiestra Dęta. W 1892 roku została założona w Mławie z inicjatywy Antoniny Mrozowskiej, początkowo jako czteroklasowy zakład, Żeńska Placówka Oświatowa. Na początku XX wieku, czyli w roku 1901, powstała w Mławie najważniejsza organizacja społeczna stawiająca sobie za cel propagowanie oświaty wśród mieszkańców miasta, budzenie poczucia świadomości i odrębności polskiej kultury, a w tym i patriotyzmu, Mławskie Towarzystwo Śpiewacze Lutnia, powstałe na wzór Lutni Warszawskiej. Skupiała ona w swych szeregach inteligencję miasta i okolic. Lutnia statutowo oznaczała Towarzystwo Śpiewacze, lecz stopniowo przybierała charakter instytucji społecznej, prowadząc szeroką działalność kulturalną. W ramach działalności lutni młodzież uczyła się śpiewu, wystawiano sztuki dramatyczne, a także swoje odczyty miała znana mławska pisarka Zuzanna Morawska. Spora liczba stowarzyszeń, zrzeszeń i szkół powstaje na terenach polskich zaboru rosyjskiego po 1905 roku, kiedy to uświadomieni Polacy podjęli walkę z władzą rosyjską o język polski w szkołach i biurach, o samorząd, jak też i o autonomię królestwa. Odwilż i bądź co bądź okresowe załamanie się absolutyzmu carskiego spowodowało powstanie również i w Mławie licznych organizacji społecznych typu gospodarczego, kulturalnego i oświatowego. Inicjatorem i organizatorem ich była ofiarna inteligencja mławska oraz okoliczni ziemianie. Wśród takich organizacji należy wymienić powstałe w 1906 roku kino Wenus, zwane wówczas Iluzjonem, wyświetlające filmy nieme, jedynie ilustrowane muzycznie. Powstała także Resursa Rzemieślnicza, a w 1909 roku powszechna spółdzielnia spożywców Spójnia. Została ona założona z inicjatywy pisarki Zuzanny Morawskiej, doktora Alojzego Korzybskiego i Majera. Na zebranie założycielskie 2 lutego przybył między innymi znany animator społeczny, późniejszy prezydent II Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski. Przy PSS Spójnia utworzył się pierwszy sklep spółdzielczy, a po 8 latach powstała już pierwsza biblioteka publiczna oraz czytelnia. Istotnym wydarzeniem dla regionu mławskiego było powołanie w mieście męskiej szkoły średniej. Było to w roku 1906. Zaangażowali się w powołanie tej placówki m.in. Bronisław Klicki, właściciel majątku we Windykach, także przy wsparciu innych ziemian, chociażby Tadeusza Rudowskiego, ziemianina z Rumoki, doprowadzili do powstania szkoły handlowej, początkowo jako siedmioklasowej placówki, później przemianowanej na 8-klasowe Liceum Państwowe imienia Stanisława Wyspiańskiego. Michał Nowakowski, dziękuję bardzo.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Radio 7.

0: Reklama. Szukasz miejsca na pyszny obiad lub rodzinne spotkanie? Restauracja Gościniec w Żurominie już otwarta. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli na wyjątkowe dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Czekają na Was domowe smaki, świeże składniki, dania mięsne i rybne, makarony oraz codzienne danie dnia. Gościniec, dom weselno-bankietowy w Żurominie. Tradycja i nowoczesny smak. Rezerwacje i zamówienia. Telefon 795 477 434.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Gotowe wzory, świetne ceny. Tak wygląda lato w firmie Kormes. W wakacyjnej promocji tylko u nas gotowe firany w stylowych wzorach już od 29 zł. Zapraszamy na zakupy do naszego salonu firan i zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. Stylowe lato zaczyna się w firmie Kormes.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
4: Wynajmij lokal w Żurominskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: 600 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
1: Reklama.
2: Radio 7.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem odnaleziony. Jutro w Jarosławiu marsz ciszy po ataku nożownika. Są pierwsze wyroki w aferze dotyczącej Collegium Humanum. Miriam Lipińska. Odnalazł się poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem. Chłopiec wsiadł do auta i sam nim odjechał. Rano monitoring uchwycił go we Wrocławiu, a teraz policja potwierdza, że został zatrzymany za Zieloną Górą. To oznacza, że przejechał autem ponad 100 km. Jest cały i zdrowy. Policja wyjaśnia teraz wszystkie okoliczności sprawy. Jarosław na Podkarpaciu otrząsa się z szoku po ataku nożownika w opactwie benedyktynek. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Wczoraj 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, jedna z nich zmarła. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, który ma upamiętnić ofiary tego ataku, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
3: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
2: Policja będzie też dodatkowo zabezpieczała sam przemarsz, bo również jutro środowiska kibolskie z Podkarpacia organizują swój marsz, który ma być spontanicznym protestem. Jest pierwszy wyrok skazujący w sprawie afery Collegium Humanum, uczelni zwanej Fabryką Dyplomów. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 6 byłych rektorów i prorektorów niepublicznych szkół wyższych za wręczanie łapówek osobom pełniącym funkcje publiczne w Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zamian za pozytywne decyzje i działania na korzyść zarządzanych przez nich uczelni. Sąd wymierzył im kary m.in. roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i wysokie grzywny. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych czeka na decyzję prezydenta. Nowy podatek miałby być naliczany od marca tego roku, czyli od ataku USA na Iran, który podbił ceny ropy, ale właśnie przez to, że ustawa miałaby działać wstecz, zdaniem prezydenta jest niekonstytucyjna. Inaczej uważają rządzący. Minister energii Miłosz Motyka ma nadzieję na podpis prezydenta pod ustawą.
4: Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ku temu, by blokował wejście w życie tej ustawy, która pozwoli nam na obniżenie cen paliw. Kierowcy co prawda tej cierpliwości mają coraz mniej, ale mam nadzieję, że pan prezydent przychyli się do stanowiska rządu w tej sprawie.
2: Rządzący zapowiadają, że nowy podatek ma sfinansować powrót pakietu CPN. Dziś ruszył jedyny w Polsce kurs grzyboznawczy. W Karpicku w Wielkopolsce przez 8 dni jego uczestnicy będą zdobywali umiejętności potrzebne do tego, żeby zebrane grzyby móc legalnie przetwarzać, przechowywać i sprzedawać. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. W kursie bierze udział 40 osób z całej Polski, z ponad setki chętnych.
5: Zajmuję się uprawą grzybów, właśnie boczniaka, soplówki jeżowatej między innymi. No, trzeba poszerzyć swoje uprawnienia, swoje możliwości.
6: A proszę powiedzieć, czy łatwo było się dostać na ten kurs?
7: Nie, bardzo trudno. Myślę, że większość z nas, pasjonatów grzybowych, robi ten kurs, żeby rzeczywiście te pasje móc przekuć w efekty wymierne finansowe, miejmy nadzieję.
2: Mówili uczestnicy kursu Kacper i Justyna. Wielkopolski kurs grzyboznawczy odbywa się regularnie od lat i jest unikalnym wydarzeniem w skali kraju.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Karczek tuszka, kilogram 8,99. Regina, ręcznik kuchenny Super Long, 6,66. Oferta ważna do 26 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowe oświetlenie w dwóch szkołach. Wymieniono prawie 500 lamp. 85 lat od zbrodni w Lesie Białuckim. Milczenie lasu, głos pamięci. Noc poetów w Mławie. Poezja, muzyka i konkurs jednego wiersza. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Dwie szkoły w gminie Zawidz mają nowe energooszczędne oświetlenie. Zakończyła się wymiana lamp w szkołach podstawowych w Zawidzu Kościelnym i Jeżewie. Łącznie wymieniono prawie 500 punktów oświetleniowych. Stare lampy zastąpiło oświetlenie LED, które ma zmniejszyć zużycie energii i koszty utrzymania budynków. Nowe oświetlenie ma również poprawić warunki nauki i pracy w obu szkołach. Inwestycja kosztowała prawie 150 tysięcy złotych. Gmina otrzymała na ten cel prawie 100 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 85. rocznicę zbrodni w Lesie Białuckim upamiętnią mieszkańcy powiatu działdowskiego. Jutro w Iłowie Osadzie odbędzie się spotkanie Milczenie lasu, głos pamięci. Las Białucki to jedno z miejsc kaźni więźniów niemieckiego obozu KL-Soldau. Pamięć o ofiarach i prawda o wydarzeniach sprzed 85 lat są obowiązkiem kolejnych pokoleń, mówi poseł Robert Gontarz.
3: Musimy pamiętać o tych, którzy zostali zamordowani, żeby przypadkiem nie doszło do sytuacji, że inni zaczną opowiadać historię za nas, że zaczną mówić, że to Polacy byli współwinni hitlerowskich zbrodni, zbrodni niemieckich. Tak nie było. Jeśli ktoś tak uważa, niech przyjedzie tu do Białut, gdzie ziemia przesiąkła krwią, krwią poległych, krwią zamordowanych Polaków.
2: Podczas spotkania otwarta zostanie wystawa w białuckim lesie Nowe wyrosły drzewa, pasjoniści, męczennicy z KL-Soldau. Zaplanowano również panel dyskusyjny z udziałem historyków, regionalistów i badaczy historii obozu. O szczególnym znaczeniu pamięci o zamordowanych mówił przed laty na naszej antenie zmarły 4 lata temu ksiądz Marian Ofiara. Podkreślał, że ci, którzy oddali życie za ojczyznę, są dla nas jak najbliższa rodzina.
4: To jest część naszej historii, to jest część naszego życia. Tak jak myślimy codziennie o rodzicach, o naszych bliskich, tak też mamy myśleć o tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę, za Kościół, którzy tej ojczyzny nie zdradzili, nie wyparli się wiary, woleli umrzeć niż zaprzeć się własnej ojczyzny.
2: Wydarzenie rozpocznie się jutro o godzinie 17 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie Osadzie. Organizują je Gminna Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość. Wstęp jest wolny. Miłośnicy poezji spotkają się w Mławie. Jutro odbędzie się 18. Noc Poetów organizowana przez Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs jednego wiersza imienia Kamili Stabach. Poezji towarzyszyć będą również występy artystyczne. Program uświetnią Anna Merchel i Jacek Mianowski. Gościem wydarzenia będzie Anna Sowa-Matalińska. 18. Noc Poetów odbędzie się jutro w Miejskim Domu Kultury w Mławie, początek o godzinie 16. Sport. Mławianka Mława zagra dziś na wyjeździe przeciwko Ząbkowi Ząbki w 10. kolejce trzeciej ligi. Duma Zawksza zakończyła długą serię bez zwycięstwa ostatnim triumfem 4-1 w starciu z CK Troszyn. Ekipa Marka Gołębiewskiego nareszcie dała swoim kibicom powód do dumy i radości. Przed biało-zielonymi jednak jeszcze długa droga, zanim trafią na docelowe miejsce w ligowej tabeli. Ząbkowia zajmuje aktualnie trzecie miejsce, ustępując jedynie Mazowi Mińsk Mazowiecki i znakomitemu KTS-owi Weszło. Wynik ostatnich 5 spotkań potwierdza znakomitą formę gospodarzy. Jedna porażka odniesiona przeciwko liderowi klasyfikacji dowodzi, że Ząbkowia będzie trudnym rywalem. Początek meczu o godzinie 16. W wiadomościach lokalnych Radia 7 chcielibyśmy jeszcze Państwu podziękować. Projekt Radia 7 przy wspólnym stole został przekazany do realizacji. To zasługa Państwa głosów oddanych w budżecie obywatelskim Mazowsza. Oznacza to, że przy wspólnym stole znów spotkamy się za rok, bo nic nie jednoczy tak jak wspólny posiłek. Dziękujemy.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Tylko 13 stopni dziś w regionie i deszczowa aura. W weekend więcej słońca i cieplej. Jutro 17 stopni, w niedzielę 20. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie rośnie. I jeszcze zaproszenie. Jak działa koło gospodyń wiejskich w Osieku i co daje wspólna praca na rzecz swojej miejscowości? O działalności koła, lokalnych inicjatywach, kulinarnych tradycjach i planach na przyszłość opowiedzą przewodnicząca KGW Osiek Jolanta Kamińska oraz jej zastępczyni Krystyna Organiściak. Będzie o tym, tym, jak dzielą się obowiązkami, co najbardziej lubią przygotowywać, jak angażują się w wydarzenia w gminie Zawidz i dlaczego w kole liczą się nie tylko przepisy, ale przede wszystkim ludzie i dobra energia. Gość Radia 7 dziś po godzinie 16. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1. Radio 7. Reklama.
5: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
6: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
5: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
7: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
8: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
9: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
1: Reklama. This is the story of my baker.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
3: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zawiadomienie do prokuratury po głośnej interwencji Rzeczniczki Praw Dziecka. Jest już dostępny instruktaż na wypadek zagrożenia z powietrza. Rusza remont obserwatorium na Śnieżce. Miriam Lipińska. Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Rzeczniczkę Praw Dziecka Monikę Horną-Cieślak, informuje Prokuratura Krajowa. Chodzi o przekroczenie uprawnień i fałszywe oskarżenie. To po głosie doniesień portalu Zero, który opisał interwencję rzeczniczki zakończoną przymusowym odebraniem dzieci biologicznym rodzicom. Powodem był incydent na ulicy. Kobieta szarpała dziecko, a na zwrócenie jej uwagi przez rzeczniczkę zareagowała wulgarnymi słowami. Portal pisał, powołując się na słowa sądu rodzinnego, że podjęte przez rzeczniczkę działania mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej, a machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia. Jest już nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza. 12-stronnicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Informacje są dostępne na rządowych stronach. To uzupełnienie papierowego poradnika bezpieczeństwa. Szymon Kępka.
3: W instrukcji znajdziemy podstawową checklistę plecaka ewakuacyjnego, informacje o alarmach, ale też praktyczne wskazówki, na przykład, że łazienka nie zawsze będzie dobrym schronieniem, tylko jeśli nie ma okna, kotła albo piecyka gazowego. Przy alarmie w domu odsuwamy się od okien, luster, szkła i ciężkich przedmiotów. Klatka schodowa też nie zawsze będzie automatycznie bezpieczna, szczególnie gdy ma duże okna. Poza tym, co do zasady, służy do przemieszczania się. Instrukcje mają pojawić się m.in. na tablicach ogłoszeń w blokach, mówi generał Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
4: Rozdajemy właśnie te plakaty, rozdajemy ulotki, po to, by też społeczeństwo było przygotowywane do tych celów. No i współpracujemy bardzo mocno z edukacją.
3: Instrukcja mówi też o garażach i piwnicach, bo samo ich położenie pod ziemią nie wystarczy. Schronienie musi mieć wentylację i drożne wyjścia. Należy też unikać miejsc, gdzie składuje się paliwo, butle gazowe i chemikalia.
2: Dożywocie grozi 33-latkowi za postrzelenie policjanta w czasie interwencji pod Bolesławcem. Stan rannego funkcjonariusza jest bardzo ciężki. Napastnik usłyszał zarzuty za usiłowanie zabójstwa policjanta z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także za nielegalne posiadanie broni. Wiadomo, że 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech za przewóz nielegalnie broni palnej i amunicji. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, nad którym pracuje właśnie parlament. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku od 18 do 65 lat. I to tylko ci z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając osoby z demencją.
5: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia. Tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera. I niestety te usługi asystenckie wykluczają.
2: Ustawę będzie jeszcze musiał podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Rusza remont Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce, najwyższym szczycie Karkonoszy. Niebawem rozpoczną się pierwsze prace budowlane. Finisz remontu przewidziano na 2031 rok. Charakterystyczny budynek obserwatorium z lat 70. składa się z trzech połączonych dysków. Rozpoczynający się remont w głównej mierze obejmie dysk dolny. Generalny remont przejdą tam pomieszczenia, w których działa restauracja.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na pyszny obiad lub rodzinne spotkanie? Restauracja Gościniec w Żurominie już otwarta. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli na wyjątkowe dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Czekają na Was domowe smaki, świeże składniki, dania mięsne i rybne, makarony oraz codzienne danie dnia. Gościniec, dom weselno-bankietowy w Żurominie. Tradycja i nowoczesny smak. Rezerwacje i zamówienia. Telefon 795 477 434.
2: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Karczek tuszka, kilogram 8,99. Regina, ręcznik kuchenny Super Long, 6,66. Oferta ważna do 26 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Żuromin przygotowuje się na sytuacje kryzysowe, schrony i magazyn dla miasta. Termomodernizacja Ciechanowskiej Szkoły. Prace są już mocno zaawansowane. Bieg z przeszkodami dla Nikosia. Charytatywne wydarzenie nad Zalewem Ruda. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Żuromin realizuje zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Miasto pozyskało środki na ekspertyzy miejsc, które w przyszłości mogą służyć jako schronienie dla mieszkańców. Potencjalne miejsca zostały już wyznaczone. Teraz konieczne jest sprawdzenie, czy i w jaki sposób można je wykorzystać, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Te ekspertyzy wyszły pozytywnie. Robiliśmy je dla trzech lokalizacji. Dla piwnic w szkole podstawowej numer 2, w szkole podstawowej numer 1 i dla piwnicy w przedszkolu numer 1. W związku z tym, że te ekspertyzy wyszły pozytywnie, pozyskaliśmy fundusze od wojewody na przygotowanie dokumentacji projektowej i jesteśmy na etapie właśnie realizacji takiej dokumentacji projektowej.
2: Kolejnym elementem przygotowań jest stworzenie magazynu na potrzeby ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Powstaje on w istniejącym budynku przy ulicy Przemysłowej. Prace już się rozpoczęły, informuje Michał Bodenszac.
3: Żebyśmy mieli miejsce, w którym moglibyśmy przechowywać sprzęt na ewentualność różnych kryzysów, niekoniecznie tych, które kojarzą nam się najgorzej w ostatnich latach, ale kryzysy takie lokalne również się zdarzają i potrzebujemy miejsc, gdzie ten sprzęt moglibyśmy magazynować.
2: W magazynie będzie przechowywany sprzęt potrzebny w sytuacjach kryzysowych, m.in. agregaty prądotwórcze, sprzęt ratowniczy i inne niezbędne materiały. Przystosowanie budynku będzie kosztowało 500 000 zł. Żuromin pozyskał na ten cel 400 000 zł z budżetu państwa, a 100 000 zł dołoży z własnych środków. Zadania realizowane są w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Magazyn ma być gotowy do końca listopada. Trwa termomodernizacja zespołu szkół technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. Część zaplanowanych prac jest już wykonana, a innych zbliża się do końca. Budynek szkoły oraz sala gimnastyczna są docieplane, wymieniane są okna i drzwi, modernizowane są instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz oświetlenie. Na terenie szkoły powstanie również instalacja fotowoltaiczna. Zaplanowano też system monitorowania jakości powietrza z ekranami, na których prezentowane będą wyniki pomiarów. Termomodernizacja ma zmniejszyć zużycie energii i koszty utrzymania budynku, a także poprawić warunki nauki i pracy. Inwestycja realizowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu poprawy efektywności energetycznej szkół. 6 kilometrów, przeszkody i pomoc dla Nikosia z Iłowa Osady. W niedzielę nad Zalewem Ruda odbędzie się druga edycja Extreme Survival Race. Trasa poprowadzi wokół zalewu. Na uczestników czekają przeszkody i zadania przygotowane w terenie, mówi koordynatorka wydarzenia Julia Szostek.
4: Jest na niej ustawione 17 przeszkód. Może uda nam się trochę więcej. Zobaczymy, jak tam nam pogoda i cały tutaj teren pozwoli. Jakieś czołganie, bieganie, przeskakiwanie, różne naprawdę rzeczy, więc jeżeli teraz słuchają nas osoby, które są zapisane, proszę zabrać wygodne buty, które mogą się zniszczyć i takie ubrania, które również mogą się zniszczyć.
2: Organizatorzy podkreślają, że nie jest to propozycja wyłącznie dla doświadczonych biegaczy. Trasę przygotowano tak, aby swoich sił mogły spróbować również osoby, które na co dzień nie startują w podobnych zawodach, mówi Julia Szostek.
4: Mogą brać udział w tym biegu wszyscy. Jest bardzo dużo dzieci zapisanych również na ten bieg. To jest przede wszystkim dobra zabawa. To jest jakaś aktywność fizyczna, fajne spędzenie czasu dla nawet całych rodzin z dziećmi, więc nawet jeżeli ktoś danej przeszkody nie zrobi, nic się nie dzieje. Zapraszamy na to wydarzenie wszystkie osoby, nawet takie, które ze sportem nie mają wcale do czynienia, a może chciałyby się na tej trasie sprawdzić.
2: Uczestnicy i kibice będą zbierać pieniądze dla Nikosia z Iłowa Osady. Zaplanowano również licytacje, atrakcje dla dzieci, pokaz motocykli, stoiska kół gospodyń wiejskich i oprawę muzyczną. Extreme Survival Race odbędzie się pojutrze nad Zalewem Ruda. Początek o godzinie 12. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu, który można sprawdzić na stronie internetowej Radia 7. Mława po raz 25 będzie gospodarzem biegu Solidarności. Jutro na starcie staną dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i średnich. Zawodnicy zostaną podzieleni na 5 kategorii wiekowych. Najmłodsi uczniowie pobiegną na krótszych trasach, a uczniowie klas 7 i 8 oraz szkół średnich pokonają jedno okrążenie wokół parku. Prowadzona będzie również klasyfikacja szkół. Na najlepszych zawodników czekają nagrody, a na zwycięskie szkoły – puchary. Biuro zawodów przy ulicy Rejmonta 2 zostanie otwarte o godzinie 14:30. Pierwsze biegi rozpoczną się o godzinie 15:30. Organizatorem wydarzenia jest NSZZ Solidarność. W wiadomościach lokalnych Radia 7 chcielibyśmy jeszcze Państwu podziękować. Projekt Radia 7 przy wspólnym stole został przekazany do realizacji. To zasługa Państwa głosów oddanych w budżecie obywatelskim Mazowsza. Oznacza to, że przy wspólnym stole znów spotkamy się za rok, bo nic nie jednoczy tak jak wspólny posiłek. Dziękujemy.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Pogoda. Tylko 13 stopni dziś w regionie i deszczowa aura. W weekend więcej słońca i cieplej. Jutro 17 stopni, w niedzielę 20. Wiatr słaby, zmienny, ciśnienie rośnie. I jeszcze zaproszenie. Jak działa koło gospodyń wiejskich w Osieku i co daje wspólna praca na rzecz swojej miejscowości? O działalności koła, lokalnych inicjatywach, kulinarnych tradycjach i planach na przyszłość opowiedzą przewodnicząca KGW Osiek Jolanta Kamińska oraz jej zastępczyni Krystyna Organiściak. Będzie o tym, jak dzielą się obowiązkami, co najbardziej lubią przygotowywać, jak angażują się w wydarzenia w gminie Zawic i dlaczego w kole liczą się nie tylko przepisy, ale przede wszystkim ludzie i dobra energia. Gość Radia 7 dziś po godzinie 16. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
6: Radio 7.
1: Reklama.
7: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
8: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
9: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
10: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
9: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Mława ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Już wiadomo, co z przesłuchaniem nożownika z Jarosławia. Fatalne prognozy dla kierowców, paliwa będą drożeć. ZUS wstępnie podsumował wypłatę tegorocznych 14 emerytur. Miriam Lipińska. Już wiadomo, że dziś prokuratorom nie uda się przesłuchać Ukraińca, który wczoraj w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu ugodził nożem 5 osób, jedną z nich śmiertelnie. Według opinii powołanych biegłych, w aktualnym stanie zdrowia mężczyzny jest to niemożliwe.
3: Z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
2: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Śledczy chcą postawić mężczyźnie zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna jest w szpitalu pod policyjnym dozorem w Jarosławiu. W związku z tragedią ogłoszono żałobę. Jutro ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia. Śledztwo w sprawie pożaru stacji Sterlinków na Mazowszu jest prowadzone w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu, poinformował rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Na razie śledczy ustalili, że pożar był wynikiem podpalenia. Rzecznik dodał, że jest też uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych i na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce, a celem ich działania było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Na razie w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Nie ma dobrych informacji ze stacji paliw. Jest szansa na kolejne rekordy cenowe. Teraz średnio w skali kraju benzyna kosztuje 7,99, a diesel 8,99. Stacje próbują utrzymywać ceny na obecnych poziomach, ale niebawem kolejne psychologiczne granice mogą zostać przekroczone, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
4: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
2: Ropa naftowa przez chwilę zeszła poniżej progu $100 za baryłkę, ale zdążyła już podrożeć i znów kosztuje ponad $100. Związek Nauczycielstwa Polskiego wesprze nauczycieli w dochodzeniu zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek szkolnych. ZNP roześle swoim działaczom pisma do dyrektorów szkół z informacjami, jak zgodnie z prawem organizować wycieczkę. Dla związkowców sprawa jest jasna. Za dodatkową pracę, zgodnie zresztą z wyrokiem Sądu Najwyższego, należy się dodatkowa pensja. ZNP pyta też posłów, na jakim etapie są prace nad obywatelskim projektem zrównującym wynagrodzenia nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce.
5: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
2: Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. 2/3 emerytów dostało w tym roku czternastkę. Wynika z danych ZUS-u, który właśnie kończy wypłatę tych świadczeń. Trafiły do 6 300 000 seniorów. Czternastka jest uzależniona od wysokości miesięcznej emerytury. Emeryci z wyższymi świadczeniami dostali je obniżone albo nie dostali ich w ogóle.

0: Gość Radia 7.
1: Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
2: Dzień dobry Państwu, witam w audycji Gość Radia 7, Adam Ejnik i znowu jesteśmy przy wspólnym stole. Z nami są gospodynie z Osieka, pani Jolanta Kamińska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Przewodnicząca koła i jej zastępczyni, pani Krystyna Organiściak.
4: Dzień dobry Państwu.
2: Szanowne panie, zacznijmy od waszej miejscowości. Jak opisałybyście Osiek komuś, kto nigdy tutaj nie był? Co jest jego taką największą siłą? Co przyciąga w waszej miejscowości?
4: Jest piękną miejscowością. Dużo jest gospodarstw. Dużo ludzi sprowadza się do nas. Dużo lasów. I także zachęcamy do zwiedzania Osieka. Chociaż tak ludność jest mała. Młodzi nie zostają. Wyprowadzają się.
2: Jak narodziło się koło, proszę pani? Pamiętacie swoją pierwszą rozmowę, swoje pierwsze takie zaproszenie do tego, żeby jednak spróbować w stowarzyszeniu?
3: Koło w Osieku było od zawsze. Tu właśnie jest koleżanka z Osieka i pamięta, jak jej mama jeszcze była w kole, więc koło w Osieku można powiedzieć, że 60 lat, może więcej. Natomiast nadarzyła się okazja w grudniu 2018 roku. Gdzieś tam najpierw po domach rozmawiałyśmy o możliwości założenia koła. Później po prostu zwróciłyśmy się do ówczesnej pani sołtys, która zorganizowała spotkanie mieszkańców i w ten sposób zostało reaktywowane koło gospodyń wiejskich w Osieku. Do dziś bardzo nam się dobrze powodzi.
2: A pamięta pani coś z tego działania swojej mamy?
4: Były imprezy, były w remizie, tak jak my kontynuujemy w remizie OSP, tak były imprezy tak samo. Mhm. Tak jak my organizujemy różne Dzień Kobiet, to były i w ten czas, wówczas były.
2: Kto dziś tworzy koło gospodyń wiejskich w Osieku? Ile osób działa i czy wciąż pojawiają się nowi członkowie?
3: To znaczy się na chwilę obecną mamy 42 osoby, w tym są i panie, jak również jakiś czas temu nasi panowie stwierdzili, że też się chcą zapisać do koła, także zapisaliśmy, mamy i panów. Nasze koło tworzą osoby, nasze drogie seniorki, które już tak jakby wcześniej były w koło gospodyń, także przeszły i teraz. Z młodymi jest problem. Miałyśmy takie cztery gwiazdy, które chodziły do szkoły, jeszcze tutaj jakby przychodziły, natomiast teraz już praca, o inne obowiązki, inne priorytety. Także no, staramy się tutaj właśnie tak...
2: Z młodymi trudno w takim razie, tak?
3: To znaczy młodych nie ma po prostu. Mają swoje obowiązki i swoje jakby sprawy. Mhm. I my też, no wiadomo, że to są raczej takie spotkania weekendowe. Na weekend to wiadomo.
2: Zabawa.
3: Młodzi, zabawa.
2: Wyjazd gdzieś do miasta, tak? A co was połączyło? Znałyście się wcześniej bardzo dobrze, czy dopiero ta działalność was w jakiś sposób połączyła?
4: Jako sąsiadki jesteśmy, znamy się i po prostu...
3: No mieszkamy, tak jak część mieszkańców, tak jak no, część jest 30 lat, tak jak ja mieszkam 30 lat w Osieku, więc no znamy się wszyscy jak...
2: A zawsze w tych jest jakiś lider, ktoś, kto, gdy jest jakieś wydarzenie, to on jest taką bombą, takim lądem zapalającym bombę, że mówi tak, robimy to i wtedy się... Jak to u was wygląda?
3: Znaczy ja tak szczerze mówiąc to nie lubię się chwalić, ale decydując się...
2: Pani Krystyna pokazuje na panią, także...
3: To znaczy się tak, no decydując się w ogóle na to, żeby być przewodniczącą, to tak jakby zobowiązuje mnie do tego, żeby po prostu, żeby wszystkich mobilizować. Mhm. I no od tego jest przewodniczący, żeby to wszystko ogarniać, całe koło i... No ale też nie ukrywam, że też tutaj jest współpraca pani, panów, no bo ja zawsze tak myślę, że jedna osoba może gdzieś jechać, coś zrobić, ale w grupie siła.
2: Ja to się w ogóle tym panom nie dziwię. Jak panie mi tutaj przywiozły wałówkę, to po prostu i wszystko pyszne, to aż tam Tomek się oblizuje za szkłem, zresztą już po pysie zjedliśmy, także już wiemy, z czym mamy do czynienia. To nie są takie pyzy, które gdzieś tam w sklepie można kupić, to są zupełnie inne. A jak cały Osiek reaguje? To jest duża wioska, mała? Jak oni reagują na waszą działalność? Bo też się gdzieś pokazujecie, często was widać, macie te kolorowe stroje swoje, ładne koszulki, macie jakieś logo z kogucikiem.
3: Część pewnie nam kibicuje bardzo, część pewnie nasza działalność w ogóle nie interesuje jak wszędzie, no bo nie ukrywajmy, że...
2: Mają
3: że
2: swoje
3: wszyscy
2: życie.
3: Tak, oczywiście i takim efektem naszej pracy to są widoczne, no bo wyposażyłyśmy w 100% praktycznie remizę. kuchnię, więc mi się wydaje, że tak chyba raczej pozytywnie.
2: A z czego jesteście najbardziej dumne? Z tej właśnie remizy kuchni? Z czego jesteście dumne w swojej działalności takie, że to sprawia, że serce rośnie?
3: To znaczy, tak my się właśnie z koleżanką zastanawiałyśmy, no to tak jak powiedziałam, bo przez te 8 lat naszej pracy naprawdę udało nam się zrobić wiele, a najważniejsze, że w zgodzie, że u nas nie ma konfliktów w kole, po prostu się dogadujemy. I to jest chyba takie najważniejsze, że i to tak jakby zachęca do dalszej pracy.
2: A to bardzo ciekawe. Nie sukcesy, nie tylko to, że jest ta zgoda. No, no to jest ważne, prawda? Bo bardzo. W wielu kołach się pojawia gdzieś ta kość niezgody w jakichś momentach. Koło gospodyń wiejskich kojarzy się z tradycją. O tych tradycjach już mniej więcej troszkę mówiłyście, o tym starym kole, ale dzisiejsze koła są już bardziej nowoczesnymi organizacjami. Jak to jest u was? Bardziej pielęgnujecie to, co przekazały poprzednie pokolenia, czy lubicie wymyślać coś zupełnie nowego?
4: Lubimy wymyśleć coś nowego, ale i wracamy do starych potraw, do tradycyjnych potraw, bo są najlepsze. Na przykład jak bigos i kotlet schabowy, to jest numer jeden.
2: Tak.
4: A później smarucha z chlebem, z ogórkiem kiszonym. Smarucha sierpecka, tu jest z koleżanki wymysł. Tu jest różne pierogi,
3: to właśnie.
4: No zupy. Gulaszowa, góralska, które żurek, które po prostu na różnych piknikach no, schodzą na świeże bułeczki.
2: Co się cieszy największym powodzeniem?
4: No żurek, zupa gulaszowa, no i
2: tradycje,
4: pierogi.
2: Tak, nie?
4: Tradycyjne, teraz. Tak, i pierogi.
2: A macie takich stałych klientów, którzy już raz przyszli, to już później szukają koła w Osieku?
4: No chyba tak, nie będziemy się chwalić, ale chyba tak.
2: No ja się w ogóle nie dziwię. No to musimy zajrzeć głębiej do tej kuchni, gdyby koła gospodyń wiejskich w Osieku miało poczęstować nas tylko jednym daniem. Co by to było?
3: Trudno tutaj poczęstować, bo to też te potrawy, które przygotowujemy na różne wyjazdy, to też staramy się, żeby organizacyjnie to też, żeby to smakowało odgrzane tak samo jak na świeżo. Więc też staramy się robić takie rzeczy, które będą smakowały. A tak, no nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo naprawdę na pikniki na przykład parafialne i zupę gulaszowo robiłyśmy góralsko. No to jak koleżanka wspomniała, chleb ze smalcem, ze smarucho, chleb pieczony na zakwasie. Także no trudno wybrać taką jedną potrawę, którą byśmy, to też zależy od czasu, bo na przykład teraz ziemniak jest, więc jakieś potrawy z ziemniaka, czy na przykład jak jest pora na kiszone ogórki, czy na małosolne, no to też, no to mówię, to tak jest ciężko.
2: Sezonowo też.
3: Sezonowo, tak właśnie, to też sezonowo.
2: I też od świąt zależy, prawda, na to święto jest to lepsze, na tamto
3: tak,
2: jest
3: tak, na
2: innego.
3: Pewno byście panowie nie wrócili głodni.
2: No właśnie, co tutaj mamy, co tu jest w ogóle, co przywiozłyście panie?
3: To znaczy się przywiozłyśmy żurek. Tutaj akurat żurek jest to żurek też na zakwasie żytnim, co niektórzy mówią, że na drugi dzień jest lepszy. Mhm. Więc to takie, ja wiem, no to takie dania jednogankowe, gdzie gotujemy też i w domu. No bo nie ukrywajmy, prowadzimy gospodarstwa, jesteśmy aktywne, pomagamy, wraz z mężami prowadzimy gospodarstwa, więc także...
2: Roboty jest.
3: Tak, pracy jest, więc czasami też na to gotowanie nie ma za dużo czasu. Dlatego te dania właśnie, tu zupa gulaszowa, czy tu mówię ten...
2: Pyzy,
3: tak.
2: Chleb na zakwasie.
3: Tak, chleb na zakwasie, tu smarucha.
2: I wyroby, ojejku.
3: Tak.
2: Drogie panie, już tu pachnie w naszym studiu tymi właśnie wypiekami, tymi zupami, aż po prostu chce się jeść. Czy w waszych przepisach są też takie elementy dawnych przepisów? Czy sięgacie do przepisów swoich babci? Czy macie jakieś zeszyty po babciach? Już troszkę wspomnieliśmy o tym, ale jak to wygląda dokładnie?
4: To jest cały czas kontynuacja. Z tych starych zeszytów po prostu można coś dosmaczyć jeszcze, zmienić. Bo to kiedyś była kuchnia taka bardziej bez żadnych przypraw, bo był sól i pieprz. Teraz mamy większość dostępu do przypraw. I bardziej to jest dosmaczone, inaczej to już smakuje. A korzystamy oczywiście. Na przykład mam bardzo dobry przepis na pierogi. Przepis jest od cioci, która tam znowu od kogoś dostała ten przepis. Który jest, no ciasto jest wyśmienite. No i w większości tak my po prostu udoskonalamy. Każdy przepis udoskonalamy.
2: To było koło gospodyń wiejskich z Osieka w gminie Zawidz. Rozmawialiśmy o ludziach, o działaniach, o projektach, o marzeniach. Z nami były pani Jolanta Kamińska, przewodnicząca koła. Dziękuję pani za rozmowę.
3: Dziękuję również.
2: I pani Krystyna Organiściak, zastępca.
4: Dziękuję bardzo.
2: Adam Ejnik, do usłyszenia.
1: Zadanie publiczne finansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 25 dzień września. W 1831 roku twierdza Modlin została okrążona przez wojska rosyjskie. Skapitulowała jako przedostatni punkt oporu powstania listopadowego. W 1905 roku cerkiew Świętej Trójcy w Pułtusku została poświęcona. Rozebrano ją po 20 latach w ramach akcji rewindykacyjnej. Materiał został wykorzystany do budowy rzeźni miejskiej. W 1918 roku w Sławogórze Starej w gminie Szydłowo w powiecie Mławskim Czesław Arabucki jako jedyny ocalał z masowej zbrodni dokonanej przez Niemców na ludności Mławy i więźniach w żwirowni Kalkówka. Otrzymał 2 niecelne strzały w jedno z ramion i w okolice obojczyka. Całą noc spędził pod ciałami zabitych. Nad ranem podjął próbę dostania się do domu. Został znaleziony w śniegu przez żołnierzy sowieckich, którzy udzielili mu pomocy. W 1939 roku oddział urodzonego w Ciechanowie Wiesława Antoniego Lasockiego przekroczył granicę z Litwą i został internowany. Przebywał w obozach w Rakiszkach, Wiłkowyszkach, a następnie po przyłączeniu Litwy do Związku Radzieckiego w Kozielsku i Juchnowie. Następnie trafił do obozu na półwyspie Kola. W wyniku umowy między rządem Polski i Związku Radzieckiego opuścił go i popłynął do Archangielska. W 1939 roku podpułkownik Marian Markiewicz został dowódcą 13. Pułku Piechoty w Pułtusku. W 1977 roku w Stuttgarcie zakończyły się Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów, podczas których brązowy medal zdobył zawodnik Mazowi Ciechanów Paweł Rabczewski.
3: Życzę sobie i Polakom, żeby ciężarowcy pokazali jeszcze, że można zdobyć, a jest takich dwóch.
2: W 1994 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Elżbieta Urbańczyk-Bauman razem z Barbarą Heitzel zdobyły brązowy medal Mistrzostw Świata w Meksyku w rywalizacji K2 na 200 metrów. W 2018 roku radni miejscy na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej nadali profesorowi Ryszardowi Juszkiewiczowi honorowe obywatelstwo miasta Mława.
4: Proponuję czytać i rozmawiać z tymi, którzy jeszcze żyją.
2: Urodzili się w 1890 roku Eugeniusz Kordzik, pułkownik dyplomowany saperów Wojska Polskiego, dowódca 1. Pułku Saperów w Modlinie. W 1964 roku Paweł Zalewski zasiadał w zarządzie województwa mazowieckiego, poseł na Sejm, deputowany do Parlamentu Europejskiego.
5: To wydarzenie pokazuje, jak ważne jest oddzielenie tronu od ołtarza, kościoła od państwa.
2: W 1982 roku Szymon Sawala, piłkarz grający na pozycji pomocnika, m.in. w Drwęcy, Nowym Mieście Lubawskim, w barwach której rozegrał 26 meczów i zdobył 2 gole.
6: Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, bo ostatnio 5 spotkań graliśmy całkiem nieźle, a gdzieś tam te punkty rozdawaliśmy. W końcu mecz ułożył się pod nasze dyktando.
2: Zmarli w 1802 roku Kazimierz Krasiński, starosta Niegrodowy Nowomiejski, starosta Przasnyski. W 1964 roku Anna Strzelińska, zakonnica Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego e Paulo, przełożona domów zakonnych w Przasnyszu, razem z dwiema innymi siostrami, rozpoczęła pracę w Szpitalu Świętego Stanisława Kostki w Przasnyszu przy ulicy Świerczewo. W 1917 roku obok szpitala założyła przytułek dla starców, przeniesiony w 1924 roku do nowego murowanego domu. Następnie zainicjowała rozbudowę przytułku. W nowych pomieszczeniach znalazły miejsce internat dla chłopców, internat dla dziewcząt uczących się, szwalnia i przedszkole. Zmarła w Przasnyszu po krótkiej chorobie. Jej pogrzeb był wielką manifestacją ludności Przasnysza. Uczestniczyli w nim nawet przedstawiciele ówczesnych władz. Siostra Anna została pochowana w grobie sióstr Szarytek na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu. W 1974 roku Zdzisław Askanas, kardiolog, profesor nauk medycznych, podczas kampanii wrześniowej uczestniczył jako oficer w obronie twierdzy Modlin, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji. Uwaga! Super oferty w Vision Optyk. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Karczek tuszka, kilogram 8,99. Regina, ręcznik kuchenny Super Long, 6,66. Oferta ważna do 26 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Mocne brzmienia, autorska muzyka i rockowa energia. Już 17 października w Mławie, 22. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowania. Zgłoś swój zespół do przeglądu. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października. Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Gwiazdą wieczoru tegorocznych rockowań będzie legendarny zespół Kobra Nocka.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Objawy choroby psychicznej u nożownika z Jarosławia. Nie usłyszał zarzutów. Problemy na trasie S7 na Pomorzu przez niewybuch. I finisz kampanii wyborczej w Krakowie w niedzielę głosowanie. Miriam Lipińska. Ukrainiec Ihor M. nie usłyszy w najbliższym czasie zarzutów za atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Zginęła w nim jedna osoba, ksiądz, a cztery inne są ranne. Biegli uznali, że na przesłuchanie i postawienie 31-latkowi zarzutów nie pozwala jego stan zdrowia. Mężczyzna ma ostre zaburzenia psychotyczne, jest pobudzony, rozkojarzony i nie ma z nim logicznego kontaktu. Śledczy podkreślają jednak, że jest to ocena jego obecnego stanu. Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
3: Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
2: Prokuratura skieruje teraz do sądu wniosek o areszt w warunkach szpitalnych. Będzie kontynuować prowadzenie śledztwa i czekać na możliwość postawienia zarzutów mężczyźnie. Ihor M. ma usłyszeć zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. A w Jarosławiu po wczorajszej tragedii trwa żałoba. Jutro ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia. Od wczoraj w Jarosławiu wzmocniono uliczne patrole policji, które mają zapobiegać ewentualnym incydentom na tle narodowościowym. Na razie jednak, jak mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz, jest spokojnie.
4: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji i na razie jest bardzo dobrze. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
2: Do tonowania nastrojów wzywa też rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram, bo jak podkreśla, zbrodnia, mimo że szokująca, nie ma żadnego związku z narodowością. Atak w opactwie ostro potępił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Nie wybuch na drodze ekspresowej S7, odcinek trasy od węzła Gdańsk-Południe do węzła w Lublewie Gdańskim został całkowicie zamknięty dla ruchu. Nie wybuch, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej, odkryto podczas prac ziemnych w rejonie węzła dróg S6 i S7. Na miejsce jadą już saperzy. Z szacunków policji wynika, że utrudnienia potrwają jeszcze przez co najmniej godzinę. Place targowe, przystanki, szpitale, domy handlowe, pętle przesiadkowe, miasteczko studenckie. Wszędzie tam, w Krakowie, można dziś spotkać kandydatów na prezydenta miasta. Tak kończy się trwająca od początku miesiąca kampania wyborcza. W niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto spośród 7 kandydatów najlepiej ich zdaniem pokieruje miastem. Faworytem sondaży jest bezpartyjny radny Łukasz Gibała. Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Monika Piątkowska z KO. Po ponad 20 latach przerwy w orientarium łódzkiego zoo przyszły na świat lwy azjatyckie, samiec i samiczka. Młodych doczekała się żyjąca w łódzkim ogrodzie para Shiva i Loki. Lwiątka urodziły się pod koniec lipca, czują się dobrze i powoli poznają otoczenie. Przed nimi jeszcze badania kontrolne i szczepienia. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.

0: Reklama.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.
1: Tego się teraz słucha.

0: Zbliża się godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowe oświetlenie w dwóch szkołach. Wymieniono prawie 500 lamp. 85 lat od zbrodni w Lesie Białuckim. Milczenie lasu, głos pamięci. Noc poetów w Mławie. Poezja, muzyka i konkurs jednego wiersza. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Dwie szkoły w gminie Zawidz mają nowe energooszczędne oświetlenie. Zakończyła się wymiana lamp w szkołach podstawowych w Zawidzu Kościelnym i Jerzewie. Łącznie wymieniono prawie 500 punktów oświetleniowych. Stare lampy zastąpiło oświetlenie LED, które ma zmniejszyć zużycie energii i koszty utrzymania budynków. Nowe oświetlenie ma również poprawić warunki nauki i pracy w obu szkołach. Inwestycja kosztowała prawie 150 tysięcy złotych. Gmina otrzymała na ten cel prawie 100 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 85. rocznicę zbrodni w Lesie Białuckim upamiętniają mieszkańcy powiatu działdowskiego. W Iłowie Osadzie trwa spotkanie Milczenie Lasu, Głos Pamięci. Las Białucki to jedno z miejsc kaźni więźniów niemieckiego obozu KL Soldau. Pamięć o ofiarach i prawda o wydarzeniach sprzed 85 lat są obowiązkiem kolejnych pokoleń, mówi poseł Robert Gontarz.
3: Musimy pamiętać o tych, którzy zostali zamordowani, żeby przypadkiem nie doszło do sytuacji, że inni zaczną opowiadać historię za nas, że zaczną mówić, że to Polacy byli współwinni hitlerowskich zbrodni, zbrodni niemieckich. Tak nie było. Jeśli ktoś tak uważa, niech przyjedzie tu do Białut, gdzie ziemia przesiąkła krwią, krwią poległych, krwią zamordowanych Polaków.
2: Podczas spotkania otwarta zostanie wystawa W białuckim lesie nowe wyrosły drzewa, pasjoniści męczennicy z KL Soldau. Zaplanowano również panel dyskusyjny z udziałem historyków, regionalistów i badaczy historii obozu. O szczególnym znaczeniu pamięci o zamordowanych mówił przed laty na naszej antenie zmarły 4 lata temu ksiądz Marian Ofiara. Podkreślał, że ci, którzy oddali życie za ojczyznę, są dla nas jak najbliższa rodzina.
4: To jest część naszej historii, to jest część naszego życia. Tak jak myślimy codziennie o rodzicach, o naszych bliskich, tak też mamy myśleć o tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę, za Kościół, którzy tej ojczyzny nie zdradzili, nie wyparli się wiary, woleli umrzeć niż zaprzeć się własnej ojczyzny.
2: Wydarzenie trwa w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie Osadzie. Wstęp jest wolny. Miłośnicy poezji spotkają się w Mławie. Jutro odbędzie się 18. Noc Poetów organizowana przez Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie konkurs jednego wiersza imienia Kamili Stabach. Poezji towarzyszyć będą również występy artystyczne. Program uświetnią Anna Merchel i Jacek Mianowski. Gościem wydarzenia będzie Anna Sowa-Matalińska. 18. Noc Poetów odbędzie się jutro w Miejskim Domu Kultury w Mławie. Początek o godzinie 16. W wiadomościach lokalnych Radia 7 chcielibyśmy jeszcze Państwu podziękować. Projekt Radia 7 przy wspólnym stole został przekazany do realizacji. To zasługa Państwa głosów oddanych w budżecie obywatelskim Mazowsza. Oznacza to, że przy wspólnym stole znów spotkamy się za rok, bo nic nie jednoczy tak jak wspólny posiłek. Dziękujemy.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
2: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do liceum szkoły medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: ZNP pomoże nauczycielom walczyć o nadgodziny za wycieczki. 12-latek, który sam przejechał 150 km, odnaleziony. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada pomoc dla nauczycieli, którzy chcą dostać wynagrodzenie za pracę podczas szkolnych wycieczek. ZNP wyśle do szkół informacje o tym, jak zgodnie z przepisami organizować wycieczki. Zdaniem związku za dodatkowe godziny pracy należy się dodatkowa zapłata. Związkowcy powołują się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego.
3: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
2: Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. 12-latek, który uciekł samochodem z Siechnic pod Wrocławiem, odnaleziony za Zieloną Górą. Chłopcu nic się nie stało, choć przejechał ponad 150 km sam samochodem. Został odnaleziony na parkingu dzięki pomocy świadków.
4: Dziękujemy za pomoc Państwu, wszystkim osobom, które do nas dzwoniły.
2: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej w Zielonej Górze. Rodzice i lekarze już pojechali odebrać dziecko. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Donald Trump zgodził się na to, by Ukraina dostała licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Władze w Kijowie borykają się z ich brakiem, przez co Rosjanom łatwiej jest razić cele w Ukrainie. Tomasz Orchowski.
5: Rosjanie szykują się do zimowej eskalacji, dlatego Ukraińcy podkreślają, pilnie potrzebujemy pocisków do Patriotów. W czasie ostatniego spotkania z Zełenskim w Nowym Jorku Trump miał w końcu powiedzieć tak, by Kijów mógł sam produkować pociski przechwytujące. Tyle, że nawet jak Ukraińcy dostaną licencję, minie co najmniej rok, zanim zaczną produkować pociski. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo ciężka. W odpowiedzi nie będziemy mieli innego wyjścia, jak tylko sprawić, by była ona bolesna również dla Rosji. Podkreślał Zełenski podczas przemówienia w czasie ONZ-owskiej debaty generalnej. Prezydent Ukrainy twierdzi, że potrzebuje 5% pocisków przechwytujących, które mają USA, żeby przetrwać zimę.
2: W czasie dzisiejszego rosyjskiego nalotu na Kijów zginął 14-latek, a 7 osób zostało rannych. Do akcji rusza pierwszy w Polsce autobus ambulans, czyli mobilny szpital na kółkach. Pojazd trafił do stacji ratownictwa medycznego w Łodzi i może jednocześnie ratować 6 ciężko rannych pacjentów. Ma być wykorzystywany podczas katastrof, wypadków autokarowych i kolejowych oraz innych zdarzeń masowych. Na pokładzie są m.in. respiratory, defibrylatory i aparatura USG. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych. Przez ocieplenie klimatu młode łosie są coraz mniejsze. W Norwegii młode łosie są znacznie mniejsze niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a w części kraju ich masa spadła nawet o 39%. Naukowcy wskazują, że coraz cieplejsze i bardziej suche lata oznaczają mniej pożywienia dla zwierząt. Efekt jest taki, że kolejne pokolenia łosi rosną coraz słabiej.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Klaudia Zwolińska została we włoskiej Wrei mistrzynią Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża powtórzyła w ten sposób sukces sprzed 2 lat z Lubliany. Nasza piłkarska kadra zagra dziś pierwszy z 6 meczów, które czekają ją jesienią z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Innego wyniku niż zwycięstwo Polski nie wyobraża sobie były reprezentant Polski Artur Pichniarek.
7: Z Bośnią jeszcze w historii nie przegraliśmy. Graliśmy 4 zwycięstwa, 1 remis. Wydaje mi się, że mimo tego, że Bośnia była na mistrzostwach mnie, nie jest to zespół lepszy od nas. I mam wrażenie, że ta reprezentacja z tym trenerem i z tymi liderami, którzy są blisko zwolnienia kolejnego selekcjonera, mają sobie coś do udowodnienia, ale przede wszystkim również kibicom.
6: Mecz Polska kontra Bośnia i Hercegowina zacznie się o godzinie 20.45. Maja Chwalińska zagra w półfinale turnieju w Singapurze. Polska tenisistka do czołowej czwórki awansowała po tym, jak pokonała w 2 setach triumfatorkę turnieju sprzed roku, Belgijkę Elise Mertens. Chwalińska wraca do wysokiej formy, jaką prezentowała w wielkoszlemowym Roland Garros. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
8: Porównania do paryskich kortów nie są przypadkowe, bo w meczu z Belgijką Mertens część kibiców mogła mieć déjà vu. Panie wcześniej spotkały się właśnie na French Open. a Chwalińska jakby stosowała taktykę z tamtego meczu. Gdy do tego doszły błędy Belgijki, Polka spokojnie mogła prowadzić przez cały mecz. W drugim secie Belgijka poprosiła o przerwę medyczną. Spotkanie co prawda dokończyła, ale tak jak w Paryżu, znów w meczu z Polką, udało się jej ugrać raptem 4 gemy. Tym razem skończyło się na 2-6-2.
6: A w półfinale Chwalińska zagra z Kanadyjką Leilą Fernandez, która pokonała w ćwierćfinale Mirę Andrijewą.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Dzień dobry Państwu, Michał Nowakowski, historyk mławski. Kiedy upadło powstanie styczniowe, w całym królestwie miały miejsce liczne represje, które dotknęły m.in. Mazowsze, ziemię zawgrzeńską, podobnie jak i inne regiony kongresówki. Na Zawgrzu wtedy status miast straciły Kuczbork, Szreńsk i Radzanów. Był to rok 1869. Jednak już pod koniec XIX wieku w ośrodkach miejskich następowało znaczne ożywienie ruchu społecznego, kulturalnego i regionalnego. Było tak również i w Mławie. Ważnym momentem było powołanie 8 maja 1881 roku Ochotniczej Straży Ogniowej. Warto wspomnieć, że była ona jedną z 12 nowo założonych straży w roku 1881, a w liczbie 45 działających wówczas na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego. Mławska Straż Pożarna, poza swoją działalnością statutowo, stała się także orędowniczką życia kulturalnego w mieście. Już rok później działał Teatr Strażacki, a następnie Orkiestra Dęta. W 1892 roku została założona w Mławie z inicjatywy Antoniny Mrozowskiej, początkowo jako czteroklasowy zakład, Żeńska Placówka Oświatowa. Na początku XX wieku, czyli w roku 1901, powstała w Mławie najważniejsza organizacja społeczna stawiająca sobie za cel propagowanie oświaty wśród mieszkańców miasta, budzenie poczucia świadomości i odrębności polskiej kultury, a w tym i patriotyzmu, Mławskie Towarzystwo Śpiewacze Lutnia, powstałe na wzór Lutni Warszawskiej. Skupiała ona w swych szeregach inteligencję miasta i okolic. Lutnia statutowo oznaczała Towarzystwo Śpiewacze, lecz stopniowo przybierała charakter instytucji społecznej, prowadząc szeroką działalność kulturalną. W ramach działalności lutni młodzież uczyła się śpiewu, wystawiano sztuki dramatyczne, a także swoje odczyty miała znana mławska pisarka Zuzanna Morawska. Spora liczba stowarzyszeń, zrzeszeń i szkół powstaje na terenach polskich zaboru rosyjskiego po 1905 roku, kiedy to uświadomieni Polacy podjęli walkę z władzą rosyjską o język polski w szkołach i biurach, o samorząd, jak też i o autonomię królestwa. Odwilż i bądź co bądź okresowe załamanie się absolutyzmu carskiego spowodowało powstanie również i w Mławie licznych organizacji społecznych typu gospodarczego, kulturalnego i oświatowego. Inicjatorem i organizatorem ich była ofiarna inteligencja mławska oraz okoliczni ziemianie. Wśród takich organizacji należy wymienić powstałe w 1906 roku Kino Wenus, zwane wówczas Iluzjonem, wyświetlające filmy nieme, jedynie ilustrowane muzycznie. Powstała także Resursa Rzemieślnicza, a w 1909 roku Powszechna Spółdzielnia Spożywczo-Wspójnia. Została ona założona z inicjatywy pisarki Zuzanny Morawskiej, doktora Alojzego Korzybskiego i Majera. Na zebranie założycielskie 2 lutego przybył między innymi znany animator społeczny, późniejszy prezydent II Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski. Przy PSS Spójnia utworzył się pierwszy sklep spółdzielczy, a po 8 latach powstała już pierwsza biblioteka publiczna oraz czytelnia. Istotnym wydarzeniem dla regionu mławskiego było powołanie w mieście męskiej szkoły średniej. Było to w roku 1906. Zaangażowali się w powołanie tej placówki m.in. Bronisław Klicki, właściciel majątku we Windykach, także przy wsparciu innych ziemian, chociażby Tadeusza Rudowskiego, ziemianina z Rumoki, doprowadzili do powstania szkoły handlowej, początkowo jako siedmioklasowej placówki, później przemianowanej na 8-klasowe Liceum Państwowe imienia Stanisława Wyspiańskiego. Michał Nowakowski, dziękuję bardzo.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Karczek tuszka, kilogram 8,99. Regina, ręcznik kuchenny Super Long, 6,66. Oferta ważna do 26 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
6: Reklama. Tu Radio 7. Brawo.

0: Jest godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Żuromin przygotowuje się na sytuacje kryzysowe, schrony i magazyn dla miasta. Termomodernizacja Ciechanowskiej Szkoły. Prace są już mocno zaawansowane. Bieg z przeszkodami dla Nikosia. Charytatywne wydarzenie nad Zalewem Ruda. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Żuromin realizuje zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Miasto pozyskało środki na ekspertyzy miejsc, które w przyszłości mogą służyć jako schronienie dla mieszkańców. Potencjalne miejsca zostały już wyznaczone. Teraz konieczne jest sprawdzenie, czy i w jaki sposób można je wykorzystać, mówi burmistrz Żuromina Michał Bodenszac.
3: Te ekspertyzy wyszły pozytywnie. Robiliśmy je dla 3 lokalizacji, dla piwnic w szkole podstawowej numer 2, w szkole podstawowej numer 1 i dla piwnicy w przedszkolu numer 1. W związku z tym, że te ekspertyzy wyszły pozytywnie, pozyskaliśmy fundusze od wojewody na przygotowanie dokumentacji projektowej i jesteśmy na etapie właśnie realizacji takiej dokumentacji projektowej.
2: Kolejnym elementem przygotowań jest stworzenie magazynu na potrzeby ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Powstaje on w istniejącym budynku przy ulicy Przemysłowej. Prace już się rozpoczęły, informuje Michał Bodenszac.
3: Żebyśmy mieli miejsce, w którym moglibyśmy przechowywać sprzęt na ewentualność różnych kryzysów. Niekoniecznie tych, które kojarzą nam się najgorzej w ostatnich latach, ale kryzysy takie lokalne również się zdarzają i potrzebujemy miejsc, gdzie ten sprzęt moglibyśmy magazynować.
2: W magazynie będzie przechowywany sprzęt potrzebny w sytuacjach kryzysowych, m.in. agregaty prądotwórcze, sprzęt ratowniczy i inne niezbędne materiały. Przystosowanie budynku będzie kosztowało 500 000 zł. Żuromin pozyskał na ten cel 400 000 zł z budżetu państwa, a 100 000 zł dołoży z własnych środków. Zadania realizowane są w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Magazyn ma być gotowy do końca listopada. Trwa termomodernizacja zespołu szkół technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie. Część zaplanowanych prac jest już wykonana, a innych zbliża się do końca. Budynek szkoły oraz sala gimnastyczna są docieplane, wymieniane są okna i drzwi, modernizowane są instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz oświetlenie. Na terenie szkoły powstanie również instalacja fotowoltaiczna. Zaplanowano też system monitorowania jakości powietrza z ekranami, na których prezentowane będą wyniki pomiarów. Termomodernizacja ma zmniejszyć zużycie energii i koszty utrzymania budynku, a także poprawić warunki nauki i pracy. Inwestycja realizowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu poprawy efektywności energetycznej szkół. 6 kilometrów, przeszkody i pomoc dla Nikosia z Iłowa Osady. W niedzielę nad Zalewem Ruda odbędzie się druga edycja Extreme Survival Race. Trasa poprowadzi wokół zalewu. Na uczestników czekają przeszkody i zadania przygotowane w terenie, mówi koordynatorka wydarzenia Julia Szostek.
4: Jest na niej ustawione 17 przeszkód. Może uda nam się trochę więcej. Zobaczymy, jak tam nam pogoda i cały tutaj teren pozwoli. Jakieś czołganie, bieganie, przeskakiwanie, różne naprawdę rzeczy, więc jeżeli teraz słuchają nas osoby, które są zapisane, proszę zabrać wygodne buty, które mogą się zniszczyć i takie ubrania, które również mogą się zniszczyć.
2: Organizatorzy podkreślają, że nie jest to propozycja wyłącznie dla doświadczonych biegaczy. Trasę przygotowano tak, aby swoich sił mogły spróbować również osoby, które na co dzień nie startują w podobnych zawodach, mówi Julia Szostek.
4: Mogą brać udział w tym biegu wszyscy. Jest bardzo dużo dzieci zapisanych również na ten bieg. To jest przede wszystkim dobra zabawa. To jest jakaś aktywność fizyczna, fajne spędzenie czasu dla nawet całych rodzin z dziećmi, więc nawet jeżeli ktoś danej przeszkody nie zrobi, nic się nie dzieje. Zapraszamy na to wydarzenie wszystkie osoby, nawet takie, które ze sportem nie mają wcale do czynienia, a może chciałyby się na tej trasie sprawdzić.
2: Uczestnicy i kibice będą zbierać pieniądze dla Nikosia z Iłowa Osady. Zaplanowano również licytacje, atrakcje dla dzieci, pokaz motocykli, stoiska kół gospodyń wiejskich i oprawę muzyczną. Extreme Survival Race odbędzie się pojutrze nad Zalewem Ruda. Początek o godzinie 12. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu, który można sprawdzić na stronie internetowej Radia 7. Mława po raz 25 będzie gospodarzem biegu Solidarności. Jutro na starcie staną dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i średnich. Zawodnicy zostaną podzieleni na 5 kategorii wiekowych. Najmłodsi uczniowie pobiegną na krótszych trasach, a uczniowie klas 7 i 8 oraz szkół średnich pokonają jedno okrążenie wokół parku. Prowadzona będzie również klasyfikacja szkół. Na najlepszych zawodników czekają nagrody, a na zwycięskie szkoły – puchary. Biuro zawodów przy ulicy Rejmonta 2 zostanie otwarte o godzinie 14:30. Pierwsze biegi rozpoczną się o godzinie 15:30. Organizatorem wydarzenia jest NSZZ Solidarność. W wiadomościach lokalnych Radia 7 chcielibyśmy jeszcze Państwu podziękować. Projekt Radia 7 przy wspólnym stole został przekazany do realizacji. To zasługa Państwa głosów oddanych w budżecie obywatelskim Mazowsza. Oznacza to, że przy wspólnym stole znów spotkamy się za rok, bo nic nie jednoczy tak jak wspólny posiłek. Dziękujemy.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Radomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo-Jagieły 3.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jutro marsz ciszy w Jarosławiu w związku z zabójstwem księdza.

0: Iran proponuje otwarcie cieśniny Ormuz. Cena ropy od razu trochę spadła. Pacjenci z Sosnowca i okolic mają szansę na lepszą opiekę onkologiczną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życie w Jarosławiu na Podkarpaciu nieprędko wróci do normy po wczorajszym ataku nożownika. 31-letni obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 5 osób w opactwie benedyktyńskim. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
1: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
0: Swój marsz zapowiedziały też środowiska kibolskie z Podkarpacia. Podlascy policjanci kontrolujący zachowanie kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych w ciągu kilku dni musieli wypisać ponad 400 mandatów. Tylko w tym roku w takich miejscach w całej Polsce doszło do 130 wypadków. Zginęło w nich ponad 30 osób. Jakub Medek.
2: O powodach tragicznych statystyk na jednym z przejazdów w Białymstoku mówił Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych.
3: 99% zdarzeń to jest wina kierowców. To jest nieuwaga, to jest jazda na pamięć. To jest tak jak w przypadku tej linii, która jest mniej uczęszczana przez pociągi. Również jazda na zasadzie, że tutaj nic nie jeździ, więc przejadę, nie będę się zatrzymywał.
2: Zlekceważenie czerwonego światła na przejeździe wyposażonym w rogatki to dla odmiany jedno z najcięższych wykroczeń w kodeksie drogowym. Mandat za nie to 2000 zł i 15 punktów.
0: Światowe rynki z umiarkowanym optymizmem podchodzą do propozycji Iranu w sprawie wojny z USA. Teheran zaproponował otwarcie w ciągu tygodnia cieśniny Ormus, a potem wznowienie rozmów pokojowych. Dzięki tej zapowiedzi ceny ropy spadają. Tomasz Orchowski.
4: Najnowszy plan, jak donosi New York Times, zakłada wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie, w tym w Libanie, na okres 7 dni. Przewiduje też uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów, zniesienie sankcji na irańską ropę oraz zakończenie amerykańskiej blokady morskiej Iranu. 7 dnia rozejmu Teheran miałby otworzyć cieśninę Ormus. Izrael swoimi prowokacjami narzucił nam tę wojnę. My nie chcemy jej kontynuować. To Ameryka musi zdecydować, czy chce to zakończyć, czy nie. Mówił prezydent Masoud Pezeszkian w rozmowie z protrumpową telewizją Fox News. Premier Izraela Benjamin Netanyahu twierdzi, że atak na Iran był jedną z najłatwiejszych decyzji w jego życiu. Wojna trwa od ponad pół roku, choć według Trumpa miała być krótka.
0: Pacjenci z południa Polski mogą zyskać szybszy dostęp do diagnostyki i leczenia nowotworów. Rozbudowano oddział onkologii w szpitalu w Sosnowcu. Placówka uruchomiła nowoczesne pracownie, kupiła specjalistyczny sprzęt i stworzyła pododdział urologii onkologicznej. W szpitalu działa już m.in. nowy tomograf i wyposażenie wspierane przez sztuczną inteligencję. Rozbudowa kosztowała ponad 30 milionów złotych. Po ponad 20 latach przerwy w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Na świat przyszły dwa młode, samiec i samiczka, potomstwo pary Shiva i Loki. Lwiątka przyszły na świat pod koniec lipca i, jak informują opiekunowie, rozwijają się prawidłowo. To ważne wydarzenie dla łódzkiego zoo, które jako pierwsze w Polsce rozpoczęło hodowlę tego zagrożonego gatunku. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.
5: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski zaczyna walkę o awans do elity Ligi Narodów. Nasz zespół pierwszy raz w historii zagra w dywizji B, a więc na zapleczu elity. Na początek mecz z Bośnią i Hercegowiną, która w przeciwieństwie do naszych grała na mundialu, a więcej o tym teraz Błażej Kulesza.
7: Dla trenera Jana Urbana to ma być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też sprawdzenia nowych zawodników.
8: Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
7: Co prawda gramy na zapleczu elity, ale jak mówi selekcjoner, walka w grupie może być naprawdę zacięta.
8: Każdy z trenerów mówi o tym, że chciałby tą grupę wygrać.
7: Dla Bośniaków to pierwszy mecz po historycznym finale mundialu, gdzie dotarli nawet do fazy pucharowej.
9: Też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
7: Ale jak zapewniał na przedmeczowej konferencji nasz pomocnik Przemysław Frankowski, on i drużyna wierzą, że Polacy okażą się lepsi.
6: Pierwszy gwizdek meczu na Stadionie Narodowym o 20:45. Prowadzący w światowym rankingu tenisistów Jannik Sinner poinformował dziś, że zabraknie go w rozpoczynającym się 30 września turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Włoch wyjaśnił w mediach społecznościowych, że stan jego kolana nie jest taki, jakiego by oczekiwał. Sinner ostatni mecz rozegrał 12 lipca w zwycięskim finale Wimbledonu. Tymczasem tenisistki Czech zostały pierwszymi finalistkami drużynowego turnieju Billie Jean King Cup w chińskim Shenzhen. W półfinale pokonały Hiszpanki 2-0. Najpierw Karolina Muchowa wygrała z Jessica Buzas-Maneiro 7-5-6-4. Później zwyciężczyni tegorocznego Wimbledonu, czyli Linda Noskowa, pokonała Kristinę Buxę 7-6-6-2. Finałowe rywalki Czeszek wyłoni sobotni półfinał Ukraina kontra Włochy.
0: Jutro rano możliwe mgły, a potem ma być pogodnie i spokojnie. Temperatura wzrośnie do 18 stopni, tak będzie w centrum, a miejscami na zachodzie Polski nawet 21. Chłodniej na Suwalszczyźnie i na Podhalu, tutaj około 15.
10: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.
11: Piątek, bawimy się, piątek, impreza jest, a co dopiero?

0: to the sand. From the left to the right, shake your body all the night. Instructor.
1: Right now!
2: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów, jeden po drugim. Posłuchaj teraz.

0: Radio 7. Music activated.
1: My music. Press the trigger and listen. No słuchajcie kochani, to piosenka dla wszystkich tych, którzy tego właśnie wieczoru